Za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząsk, niech nam turuje. Nie pożar.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Dziś czwartek, to 11 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, a my zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zakończeniu kolejnej serii uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu zaatakowano systemy rozpoznawcze, łączności oraz obrony przeciwlotniczej, które miały stanowić zagrożenie dla sił USA i przede wszystkim żeglugi w regionie. Teheran odpowiedział, ogłaszając ataki odwetowe na 18 celów o znaczeniu strategicznym, a irańskie media podały również, że dronami zaatakowano amerykańską 5. flotę w Bahrajnie, jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Iran utrzymuje też, że zamknął ciśninę Ormus, podczas gdy strona amerykańska twierdzi, że ruch statków handlowych odbywa się tam normalnie. Waszyngton zapowiada kolejne działania, jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegał, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
3: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry, jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale.
2: Zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko. Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
4: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
5: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
6: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
2: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
1: Przed nami kolejny dzień z kapryśną aurą, mokry po prostu. Patrzę na temperatury w tej chwili w Polsce. Najmniej ciepło jest w Resku na zachodnim Pomorzu, tam 8,5 stopnia, no w Zakopanem trochę lepiej. W Przemyślu 16 i to najcieplejsze miejsce dnia. Temperatura w tej chwili, no właściwie delikatnie powyżej 10 w większości miejsc. Co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? No zmienne zachmurzenie, także przelotne opady deszczu, a temperatura nie przekroczy 20 stopni. Ciśnienie zaczyna rosnąć, barometr na razie jest nie najlepszy, ma się nieco poprawić. Jeśli chodzi o wiatr, ten na ogół z północy i północnego zachodu.
7: Przed nami środowe podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żyły Puławy i okolice 10 czerwca. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
8: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni i to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
7: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Do 23 czerwca w Puławach można zajrzeć do niezwykłego świata ważek. W Puławskim Obserwatorium trwa wystawa fotografii przyrodniczej autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej, która opowiedziała naszej reporterce Weronice Szydłowskiej o swojej pasji.
9: Teraz w Puławach mamy taką możliwość przyjścia do obserwatorium i zobaczenia czegoś, czego na co dzień myślę, że nie każdy z nas jest w stanie to zobaczyć. Chodzi o ważki i to ważki przeróżne w różnym stadium. Proszę opowiedzieć w ogóle, co możemy zobaczyć, bo to, co ja widzę, to już robi ogromne wrażenie.
10: W obserwatorium rozpoczyna się wystawa ważek. Ważek tylko i wyłącznie puławskich. Ważek gatunków mamy 52 w tej chwili. Jest to bardzo dużo, dlatego że w Polsce wszystkich ważek, gatunków naliczono 74, więc no te 52 nasze świadczą o tym, że mamy znakomite środowisko do rozrodu, do rozwoju ważek. Ważki są głównie dojrzałe i wybrałam na tą wystawę ważki raczej większe, ponieważ małe, chudziutkie takie tam łądki mogłyby być mało atrakcyjne na zdjęciach, prawda, bo one mają po 4 cm i no może nie wzruszałyby tak bardzo jak te większe, które mają piękne kolory, wielkie skrzydła błyszczące, skrzydła mają jak witraże.
9: To jak to pani robi, że te ważki faktycznie do pani przychodzą?
10: To znaczy generalnie ja nic nie robię. Przeciętny człowiek podchodzi do ważki, ważka ucieka. Tak jak powiedziałam, no chyba mam coś w sobie. Ja no nie chcę zdradzać pewnych tajemnic. Jest coś takiego, że czy pies, czy kot po prostu do człowieka podchodzi, a od innego ucieka. Wiem, że ode mnie nic nie będzie uciekać. Powolutku sobie podchodzę i robię aparatem zdjęcia z odległości 20-30 cm, czasami z odległości 5 cm. Bo ten aparat na tyle mi pozwala. Czasami owady mi grzecznie siedzą na przykład przez pół godziny, przez godzinę. Pozostają na mojej ręce, szczególnie takie noworodki, czyli ważka świeżo przeobrażona z tej formy podwodnej w formę taką napowietrzną. Bardzo chętnie siedzi długo na ręce, dlatego że obawia się ptaków. Ptaki się człowieka bardzo boją. No więc wtedy ja robię za ochroniarza dla ważki. One są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie, tak jak tutaj mamy obok na przykład ważkę, która ma dosłownie 10 minut, jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi, nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka, ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce, których w pewnych miejscach jest na przykład dużo, tak jak w naszej piaskowni na przykład, na Wólce Profesorskiej. Tych zaskrońców i żab jest dużo, więc gdybym odłożyła lecichę w takie miejsce właśnie nisko, gdzieś na trzcinach, no to ma jeszcze więcej wrogów. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć. No niektóre potrafią po pół godzinie ryzykować, ale one bardzo ryzykują. Jeżeli skrzydła są zbyt mokre, to ona zaraz po prostu musi zlecieć nisko, a niestety już kosy czuwają. Chciałam powiedzieć o tych właśnie ptakach śpiewających, że to jest ważka młoda, świeżo przeobrażona, jest ulubionym pokarmem ptaków śpiewających. Jest ich jeszcze trochę, chociaż oczywiście już coraz mniej. Natomiast ptaki się czają w pobliżu takich lęgowisk ważkowych, czyli takich miejsc, na przykład jak lubią wędkarze. Pomiędzy trzcinami jest przecinka zrobiona przez wędkarza, no to tam się właśnie toczy życie towarzyskie ważek. Ważki bardzo potrzebują takich przecinek pomiędzy trzcinami. Tam następuje rozród, tak jak mówię, tam się spotykają samiec z samicą, żeby się schować przed ptakami. Tak, wąska przecinka, na przykład metr, półtora, to jest dla ważek najlepsza sprawa. I dlatego teraz na przykład przy południowej części Łachy jest zakaz wędkowania. Nie ma wędkarzy, skończyły się przecinki w trzcinach, nie ma ważek dużych. W zasadzie no, trudno spotkać cokolwiek. No te małe chudzinki, takie łądki, straszki, tężnice znalazły sobie inne miejsca. Natomiast ważki takie od 5 cm wzwyż, bo mamy ważki dochodzące do 14 cm rozmiaru, znaczy rozpiętości skrzydeł, one potrzebują właśnie czegoś takiego, jak połączenie wody bezpośrednio z lądem.
9: Co jest tak naprawdę w tych naszych Puławach takiego wyjątkowego, że akurat tutaj jest tyle tych owadów?
10: Myślę, że no mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym no, źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie. Osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo. No i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne. Ja to wnioskuję z tego, że to ciepło, które zakład wytwarza, powoduje, że właśnie tam się wylęgają pierwsze owady. Luty, marzec to przede wszystkim można mnie spotkać na ulicy Przemysłowej, gdzie, no ja wiem, gdzie znaleźć pewne rzeczy. Co rok mają swoje miejsca, owady, które się pojawiają, motyle. I oczywiście motyle zimujące, bo mamy w Polsce 8 gatunków motyli zimujących. Właśnie latolistek cytrynek i różnego rodzaju rusałki. I to właśnie wystarczy pojechać na ulicę Przemysłową w okolice Azotów. No i można po prostu pstrykać przez cały miesiąc. Tam się zaczyna puławska wiosna.
9: A jaki okres czasu Pani pracy tutaj widzimy? To są zdjęcia od 2017, czy jednak trochę krócej?
10: Nie, trochę krócej, dlatego że w 2017 jeszcze miałam beznadziejny aparat, też Panasonic Lumix, ale on się nie nadawał do makrofotografii. On robił zdjęcia z daleka. Natomiast w następnym roku, w 2018, syn mi sprezentował właśnie pierwszego Lumixa, którego mam do tej pory. I ten aparat już dawał szansę zrobienia zdjęcia wyraźnego, takiego, które mnie zadowala. To nie są jakieś tam cuda fotografii, to jest dokumentacja przyrody. Także jeszcze nie mam takich ambicji, żeby zrobić zdjęcie stricte artystyczne, natomiast mnie interesuje dokumentacja.
9: No to myślę, że już tak na samo zakończenie możemy zdradzić, czy ma Pani swój ulubiony gatunek ważki i czy możemy go na przykład tutaj zobaczyć?
10: Nie, nie mam ulubionego gatunku ważki. No jak patrzę po tych zdjęciach, to ja je wszystkie kocham. No wszystkie. No nie potrafię pokazać palcem, że tą albo tamtą. Nie, no po prostu wszystkie są cudowne. Każda w swoim rodzaju, w swoim kolorze. Przesympatyczne, ale najprzyjemniejsze spotkania w sumie niedawno miałam strzeplą zieloną. Weszłam na środek Kurówki, żeby ją sfotografować. Bałam się, że ucieknie, ale ona stanowczo pilnuje swojego stanowiska. Taki samiec terytorialny, to jest taki gość jak ochroniarz, powiedzmy, przed dyskoteką. On stanowczo, jego praca polega na pilnowaniu swojego miejsca, swojego terenu. No więc na środku Kurówki, brodząc po kolana, prawda, trochę tam w mule, trochę w piasku, no zbliżałam się do krzepli zielonej i się okazuje, że tolerowała mnie przez prawie 2 godziny. Więc pstrykałam na wszystkie strony, próbowałam sobie pogadać, tak, i Waszka reaguje na każdy ruch ust, na każdy ruch oczu, szczególnie na mruganie jakieś i na taki gest, jak my kogoś wołamy za pomocą ręki, też reaguje, potrafi po prostu wyfrunąć, próbuje, niby chce usiąść, niby się boi, tak, ale znają ten gest, dlatego, że Waszka, jeśli chodzi o samca, to samo robi w odniesieniu do samicy. Bardzo dużo ważek wykonuje taki gest, rodzaj wołania odwukiem.
7: Ekspozycję można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Młodzieżowym Domem Kultury i ustaleniu terminu wizyty. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby indywidualne, jak i grupy.
1: To czwartkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Za nami część informacyjna naszego poranka. Wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek, tak jest, bo czwartek, czwarteczek, czwartuniu w kalendarzach, 11 dzień czerwca, to również 162 dzień roku. Cóż tam jeszcze w kalendarzu mamy? Ano taką informację, że słońce wstało dzisiaj 14 minut po czwartej, czyli minutę wcześniej niż wczoraj. Zacznie zachodzić 4 minuty przed 21, a sam dzień potrwać ma 16 godzin i 41 minut. Przyznam szczerze, aura nam nie sprzyja, te chmury powodują, że za oknami szaro-buro. Liczymy na niewielkie przejaśnienia. O pogodzie powiemy sobie za kilka chwil. A teraz jeszcze sprawdzamy, jakie święta nietypowe mamy dzisiaj. Jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Całkiem miło. Jest Międzynarodowy Dzień Rysia. Jest także Dzień Komornika Sądowego. No, nie wszyscy pewnie będą świętowali. Na pewno dobry będzie to dzień dla solenizantów na liście Paula, Barnaba, Anastazy, a także Jan Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat. No to najlepszego od nas wszystkich od samego rana.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwórozmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Po reklamie.
0: Mokro od samego rana. Synoptycy wciąż ostrzegają, a dotyczy to niemal całej Lubelszczyzny, o burzach i opadach deszczu. W tej chwili słaba mrzawka w Puławach, a po południu jest szansa, że gdzieś tam zza tych chmur zajrzy do nas słońce, czyli pierwsza część dnia pod znakiem deszczu, a po południu jest szansa na przejaśnienia. Pogodowy przekładaniec, serial niekończący się niemalże, bo widzę, że przez kilka kolejnych dni taką aurę mieć będziemy. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 18 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy mówią, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już pojawiły się pierwsze doniesienia po otwarciu uroczystym największego hotelu na polskim wybrzeżu. No tak, Moloch podobno już przyjmuje gości od wczoraj, choć nie w

0: w pełni będzie funkcjonował jeszcze, no to opinie oczywiście są podzielone. Ci, którzy podobno byli na otwarciu, są zachwyceni, nie wiem, czy darmowymi przekąskami, czy ogólnie klimatem panującym w tym wielkim przemysłowym, hotelowym imperium. No dobrze, każdy musi zobaczyć to na własne oczy, ocenić i wtedy można wydawać opinię. A my w naszych wiadomościach nie sugerujemy się opiniami, sprawdzamy dokładnie to, co dzieje się wokół nas. O każdej pełnej godzinie polecamy zbiór najważniejszych informacji dla regionu, dla kraju i dla świata. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!

0: pewna prześmiewcza strona internetowa zrobiła szybki quiz dla swoich czytelników z krótkim pytaniem: z czym kojarzy wam się lato? No i z powodu tego, co dzieje się u nas za oknami, niektórzy wpisywali deszcz, deszcz, deszcz. Inni z kolei mówili kleszcz, kleszcz, kleszcz. A wam z czym kojarzy się lato? Mam nadzieję, że tylko z przyjemnymi rzeczami.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Spot, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, już siódma pora więc na wiadomości.
4: Inspektorzy transportu drogowego w Lublinie zatrzymali kierowcę, który, jak się okazało, tylko udawał legalnego taksówkarza. Podczas nocnych kontroli w centrum miasta zwrócili uwagę na oznakowany pojazd. Szybko wyszło na jaw, że kierowca nie posiadał wymaganej licencji na przewóz osób, a jego taksówka nie figurowała w oficjalnym wykazie. To jednak nie koniec. Mężczyzna prowadził samochód mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami. Nie miał też wymaganych badań lekarskich i psychologicznych. Sam pojazd nie był wyposażony w taksometr ani system legalnej aplikacji przewozowej. Kierowcy grożą wysokie kary administracyjne, a za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 5 lat więzienia. Inspektorzy podkreślają, że oznakowanie auta nie gwarantuje legalności przewozu i warto zwracać na to uwagę. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zwracamy się do mieszkańców gmin Sieciechów i Gniewoszów. Dziś przez kilka godzin musicie poradzić sobie bez bieżącej wody. Dostawy zostaną przerwane już o godzinie 8, ponieważ będą prowadzone prace na stacji uzdatniania wody w miejscowości Borek Fort. Władze gminy informują, że sytuacja powinna wrócić do normy około godziny 15, a teraz jest jeszcze trochę czasu, żeby zrobić potrzebne zapasy wody. Tymczasem w Wąwolnicy nie zwalniają tempa prace związane z przebudową Placu Targowego. Inwestycja realizowana w ramach projektu Mój Targ ma całkowicie odmienić tę część miejscowości i lepiej połączyć ją z rynkiem oraz Placem Maryjnym. Na placu powstaje już nowa siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej. Równolegle przygotowywana jest nowa nawierzchnia, system odwodnienia i oświetlenie. W planach jest także stworzenie nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz nowe nasadzenia zieleni. Plac Targowy w Wąwolnicy ma służyć nie tylko handlowi. Pojawi się tam również zadaszona scena przeznaczona na koncerty, wystawy i lokalne wydarzenia. Cała inwestycja jest warta ponad 6 milionów złotych, z czego znaczną część stanowi zewnętrzne dofinansowanie pozyskane przez miasto. A już w ten weekend w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim odbędzie się tegoroczny Jarmark Opolski. Co tym razem czeka na uczestników, wyjaśnia burmistrz Sławomir Plis.
5: Każdy znajdzie coś dla siebie, liczne koncerty i również koncerty gwiazd. W niedzielę będzie koncert Łukasza Zagrobelnego na koniec tego wydarzenia, ale w międzyczasie, zanim to nastąpi, to będzie się działo dużo w sobotę, bo będą zespoły folkowe, ale będzie przegląd również artystów, wykonawców, którzy w muzyce folkowej również my się odnajdują, ale i nie tylko, bo będzie i Wesołe Miasteczko, będą również wioski, osady tematyczne z dawnych epok, czyli pradzieje, też nawiązania do tej historii naszej polskiej. A oprócz tego Polskie Smaki, konkurs kulinarny, czyli koła gospodyń wiejskich, no i nasi przedsiębiorcy.
4: O sobotnich i niedzielnych atrakcjach będziemy jeszcze mówić na naszej antenie. O szczegółach przeczytacie też na stronie jarmarkopolski.pl. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami doniesienia z kraju i zagranicy. Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie.
6: Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To jest cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, zakończyły o 3 nad ranem po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy już 22 statki późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA.
4: W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków.
6: A to jest 104, przypominam, dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm.
4: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
6: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
7: UFC Freedom 250.
6: A teraz w Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonio Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wierzę świata, Jezusa Chrystusa.
4: W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. A w faktach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, do czego dokładnie odniósł się papież?
8: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Po uroczystej mszy i po błogosławieniu wieży Chrystusa niebo nad Barceloną rozświetliło się paletą barw i świateł. Specjalny spektakl uświetnił wielkie świętowanie. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Mokro od samego rana. Synoptycy wciąż ostrzegają, a dotyczy to niemal całej Lubelszczyzny, o burzach i opadach deszczu. W tej chwili słaba mrzawka w Puławach, a po południu jest szansa, że gdzieś tam zza tych chmur zajrzy do nas słońce, czyli pierwsza część dnia pod znakiem deszczu, a po południu jest szansa na przejaśnienia. Pogodowy przekładaniec, serial niekończący się niemalże, bo widzę, że przez kilka kolejnych dni taka aurę mieć będziemy. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 18 stopni.
9: To czwartkowy poranek w studiu już pachnie kawą. Dzień dobry, dzień dobry.
0: No, odezwała się Ewelina Kroczek. Miło, że dotarłaś.
9: Jestem, jest także Marek Moc. Zapraszamy.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, u nas pora na poranny horoskop.
1: Na początek waga słucha nas uważnie. Dziś łatwiej niż zwykle znajdziesz wspólny język z ludźmi, nawet tymi, którzy na co dzień działają ci na nerwy. Uważaj tylko, żeby zbyt mocno nie rozpraszać się cudzymi sprawami.
0: Koziorożec, to dzień, w którym twoja konsekwencja zacznie przynosić konkretne efekty, nawet jeśli jeszcze ich nie widzisz w pełni. Ktoś może dziś docenić twoją pracę bardziej, niż się spodziewasz.
1: A u zodiakalnego raka emocje mogą dziś grać pierwsze skrzypce, ale to nie musi być wada. Mogą ci dobrze pokierować. W relacjach postaw na szczerość, bo przyniesie więcej spokoju niż domysły.
2: Radio Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wow, ale dzisiaj mamy super dzień. Międzynarodowy Dzień Zabawy.
0: No i bardzo dobrze. Bo naukowcy przekonują, że zabawa pomaga się odstresować, poprawia nastrój i pobudza kreatywność.
1: A, to prawda. Pewnie wielu z was właśnie teraz jedzie do pracy albo już siedzi przy biurku, dzieci w szkole, a my tu rozprawiamy o zabawie. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie plany mieć.
0: Podobno nie przestajemy się bawić dlatego, że się starzejemy. Starzejemy się dlatego, że przestajemy się bawić.
1: Oho, wyprzedziłeś dzisiejszą myśl dnia. Ja to chyba sobie zapiszę. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: 18 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach w Puławach, podobnie będzie jutro, w sobotę nawet 21, no i taka 18 potem w kolejnych dniach zapowiadana jest przez synoptyków. Pierwsza część dnia zdecydowanie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Późnym popołudniem jest szansa, że za chmur zaglądać będzie do nas słońce. Pogodowy przekładaniec zarówno w piątek, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to się skończy? No zobaczymy. Podobno w połowie przyszłego tygodnia ma być nieco lepiej.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Internet ma nowego bohatera, tym razem prosto z japońskiego zoo.
0: W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać goryla, który próbuje wejść do domku na wybiegu, ale zostaje skutecznie przepędzony przez partnerkę.
1: I tu zaczyna się najlepsze, bo po całej kłótni goryl siada i wygląda, jakby naprawdę rozmyślał nad tym, co się stało. To targany emocjami.
0: A internauci od razu to kupili. Komentarze? Stary, dasz radę. Albo znam ten ból. I wsparcie oczywiście jest. Trzymaj się.
1: I jeszcze jeden komentarz. Wiem, co czujesz. U mnie dziś to samo.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za

0: 16 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dzisiejsze myśli dnia doskonale przygotowują nawet tych, którzy na co dzień nie interesują się piłką nożną, do rozpoczynającego się właśnie dziś mundialu.
0: Ich autorem jest legendarny trener Kazimierz Górski, który mawiał: czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, czasami remisuje.
1: Albo dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
0: Jeszcze to. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.
1: Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8:00. W czwartego poranku czas na wiadomości.
10: Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy wypadły z drogi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letni kierowca Hondy, jadąc w stronę Lubartowa, zderzył się z nadjeżdżającym Seatem prowadzonym przez 23-latka. Młodszy kierowca w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Zmarł mimo wysiłków lekarzy, natomiast kierowca drugiego auta nie odniósł poważnych obrażeń. Wiadomo, że był trzeźwy. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę na drodze. Teraz dobre wieści dla rencistów i najmłodszych emerytów. Od tego miesiąca możecie dorobić więcej do swoich świadczeń z ZUS. O szczegółach mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
11: Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12 400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat.
10: Limity zmieniają się co 3 miesiące, więc nowe kwoty obowiązują w czerwcu, lipcu i sierpniu. Znamy wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów 3 placówek oświatowych w powiecie puławskim. Przez kolejne 5 lat Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach kierować będzie Anna Baracz. Na swoim stanowisku pozostaje także Katarzyna Józefacka, która nadal będzie dyrektorem zespołu szkół nr 2 w Nałęczowie. Zmiana nastąpi natomiast w zespole szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. Od 1 września funkcję dyrektora obejmie Jarosław Zieliński. Zastąpi on Krzysztofa Szabelskiego, który po wielu latach pracy zawodowej przechodzi na emeryturę. Wczoraj zwycięzcy konkursów otrzymali akty powierzenia stanowisk od starosty Teresy Gutowskiej. Nadwiślańskie tereny w Dęblinie mają stać się jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom i turystom. Miasto szuka wykonawcy inwestycji, która obejmie przebudowę miejsca do wodowania łodzi oraz budowę nowego pomostu nad Wisłą. W planach są także nowe alejki spacerowe, oświetlenie zasilane energią słoneczną, ławki, nasadzenia zieleni i uporządkowanie okolicy. Wszystko po to, by łatwiej i wygodniej korzystać z nadrzecznych terenów. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Blue Valley Wiślanym Szlakiem, którego celem jest rozwój turystyki i rekreacji wzdłuż Królowej Polskich Rzek. Powstająca infrastruktura ma zachęcać do aktywnego wypoczynku zarówno rowerzystów, jak i miłośników sportów wodnych. Oferty w przetargu można składać do piątku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał rok na realizację inwestycji. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
12: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
13: Papież Leon XIV odprawił tam mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwa od 144 lat. Mszę odprawiono w dniu setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, autora projektu barcelońskiej Bazyliki.
12: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem.
13: I podobizna Antonio Gaudiego pojawiła się wieczorem na barcelońskim niebie podczas pokazu dronów. O szczegółach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłac.
14: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich Katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Po stolicy Katalonii dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu pielgrzymki będzie migracja.
12: Nie tylko piłkarski świat odliczy godzinę.
13: W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się dziś 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
12: O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
13: Zagra na słynnym Estadio Azteca.
15: Wszystkie znaki na niebie ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
16: Takie jest nastawienie.
15: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
16: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
15: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
16: no, zdania są podzielone.
15: Ale tak tu.
16: Została spopularyzowana, tak czytałem.
15: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70. roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
13: Tak podkreślała w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku, licencjonowany przewodnik po tym kraju.
0: Osiemnaście stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach w Puławach, podobnie będzie jutro, w sobotę nawet 21, no i taka osiemnastka potem w kolejnych dniach zapowiadana jest przez synoptyków. Pierwsza część dnia zdecydowanie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Późnym popołudniem jest szansa, że za chmur zaglądać będzie do nas słońce. Pogodowy przekładaniec zarówno w piątek, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to się skończy? No zobaczymy. Podobno w połowie przyszłego tygodnia ma być nieco lepiej.
1: Chwilę temu w szkołach zadzwonił dzwonek.
0: To idealna pora, by przypomnieć, że wakacje rozpoczynają się za 15 dni.
1: To brzmi dobrze. Na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
17: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przeglądamy różne strony w sieci i co jakiś czas natrafiamy na artykuł o Maji Chwalińskiej. No,
0: ona chyba nie przypuszczała, że jej życie zmieni się o 180 stopni w tak krótkim czasie.
1: Awans do finału French Open poruszył także sieć jeszcze przed turniejem. Jej Instagram śledziło niespełna 25 tysięcy osób, a dziś to już ponad 500 000.
0: O, robi wrażenie, ale to wciąż niewiele w porównaniu z rekordzistą wśród sportowców, którego profil śledzi ponad 700 milionów osób, czyli prawie tyle, co mieszkańców Europy.
1: Robi wrażenie, prawda? O kim mowa? Odpowiedź już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jest popularny, nieziemsko bogaty. Od prawie dwóch dekad nie przestaje strzelać goli. No o kim mowa? O kim? No.
0: Oczywiście o Cristiano Ronaldo. Człowiek, którego na Instagramie obserwuje ponad 700 milionów osób.
1: Ale liczby w mediach społecznościowych to jedno, a jeszcze bardziej imponuje to, że mając 41 lat, on nadal jest skuteczny na boisku. No wielu jego, powiedzmy, rówieśników od dawna już jest na sportowej emeryturze.
0: Tak, dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Dla Ronaldo to już szósty mundial i prawdopodobnie ostatnia szansa na zdobycie tytułu Mistrza Świata.
1: Takie teraz albo nigdy. To obstawiasz, że teraz czy nigdy?
0: No teraz albo nigdy. No nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To przecież sport.
1: A jeśli czegoś nauczył nas Ronaldo, to tego, że z ogłaszaniem jego końca kariery lepiej się nie spieszyć.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowi. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
0: Dość niskie ciśnienie na Lubelszczyźnie, na poziomie 1010 hektopaskali, powoli zaczyna rosnąć. Biometr, no poranku nie najlepszy, ale po południu już ma być obojętny i pozostawać bez wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr dzisiaj na ogół z zachodu, momentami dość silny i porwisty, ostrzegają synoptycy, czyli obniży nam to odczuwalną temperaturę. W najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 18 stopni na termometrach, podobnie będzie jutro, nieco cieplej w sobotę do 21. No i pamiętajcie, zawsze warto mieć przy sobie parasol.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W Belgii padła rekordowa wygrana w loterii Euro Millions.
0: Szczęśliwiec zgarnął prawie 175 milionów euro.
1: Wow.
0: Wystarczyło trafić 5 liczb i 2 gwiazdki.
1: Wow, to najwyższa wygrana w historii belgijskiej loterii narodowej. Jak zwykle nie ujawniono nazwiska zwycięzcy.
0: No, szkoda, bo zawsze chciałbym wiedzieć, jak wygląda człowiek, który właśnie został miliarderem.
1: Jak wygląda teraz, to jeszcze nic. Mnie ciekawi, jak on będzie wyglądał za kilka miesięcy, za rok, no kiedy powoli lub szybko te pieniądze zacznie wydawać.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować.

0: Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.
4: Ja się z

0: 11 dzień czerwca w kalendarzu, to czwartek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: A w 1962 roku miała miejsce ucieczka z więzienia Alcatraz trzech więźniów. Do dziś nie wiadomo, czy przeżyli. Ta sprawa inspiruje filmowców, a także tych od teorii spiskowych.
0: W 1978 roku podczas piłkarskich mistrzostw świata w Argentynie Alojzy Jargus jako pierwszy polski sędzia główny poprowadził mecz w turnieju tej rangi. Peru-Iran 4-1.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, na zegarach godzina 9, a przed nami wiadomości.
10: Uwaga kierowcy, jeśli wybieracie się do Lublina, uważajcie na utrudnienia drogowe w rejonie Placu Zamkowego. Jeszcze przez kilka dni ten teren będzie częściowo wyłączony z ruchu i nie będzie możliwe parkowanie. Powód to organizacja Mistrzostw Polski w squashu. To wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Lublinie, a piątkowe i sobotnie półfinały i finały odbędą się właśnie na Placu Zamkowym, na specjalnym korcie u podnóża zabytku. Do najbliższego poniedziałku plac będzie częściowo zamknięty od strony Muzeum Narodowego, a ruch będzie odbywał się jednokierunkowo. Nie będzie natomiast możliwości przejazdu przez plac od strony alei. Tymczasem najmłodsi mieszkańcy Poniatowej zyskają nowe wsparcie w nauce bezpiecznego poruszania się po drogach. Miasto pozyskało blisko 20 tysięcy złotych w ramach programu grantowego Drogowskaz. Te środki pomogą sfinansować zajęcia dla ponad 400 przedszkolaków. Dzieci otrzymają także elementy odblaskowe, a przedszkola zostaną wyposażone w dodatkowe materiały edukacyjne. Dodajmy, że w Poniatowej powstanie także miasteczko ruchu drogowego. Pojawi się na placu między tak zwaną małą szkołą podstawową a targowiskiem. Na razie trwa przygotowywanie projektu, a fundusze na tę inwestycję zabezpieczono w miejskim budżecie. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie działa już nowy laryngologiczny ośrodek diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji. To miejsce stworzone z myślą o pacjentach z nowotworami głowy i szyi, którzy wymagają nie tylko leczenia, ale też wsparcia w powrocie do sprawności. Ośrodek łączy diagnostykę, leczenie i rehabilitację w jednym miejscu. Nad pacjentami pracuje zespół specjalistów, laryngologów, logopedów, audiologów i rehabilitantów. Terapia często zaczyna się jeszcze przed operacją, a w wielu przypadkach już w pierwszych dobach po zabiegu. Celem placówki jest nie tylko walka z chorobą, ale też pomoc w odzyskaniu mowy, połykania i samodzielności w codziennym życiu. A mieszkańcy Puław już w nadchodzący weekend będą mogli uwolnić książki. Te, które zalegają w ich domowych biblioteczkach. Święto Wolnych Książek po raz kolejny odbędzie się przed wejściem do Puławskiej Mediateki. Sobotnia bezpłatna wymiana potrwa od 9 do 15, ale na tym cała akcja się nie skończy, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
2: Jest to świetna okazja do tego, aby uwolnić zalegające na półkach książki i znaleźć im nowego właściciela, dla siebie idealną lekturę na wakacje. Podobnie jak w ubiegłych latach, akcja będzie kontynuowana przez całe wakacje w budynku Mediateki.
10: Jeśli pogoda nie dopisze, sobotnie wydarzenie odbędzie się w budynku Puławskiej Mediateki. Bibliotekarze proszą, żeby nie przynosić podręczników ani zniszczonych książek. A w tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
11: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni.
12: Przez dwa dni w całym kraju działania prowadziło ponad, uwaga, 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada razem z nami w Porannych Faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
13: Dzień dobry.
12: Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
13: No to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Między innymi Ukrainiec ścigany przez Niemców, ENA, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
11: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
12: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
14: UFC Freedom 250.
12: Gali Freedom 250 organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Ale będzie to także dzień 80. urodzin prezydenta USA, który prywatnie jest fanem UFC.
11: Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze.
12: Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
11: W gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski.
12: To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
1: Dość niskie ciśnienie na Lubelszczyźnie na poziomie 1010 hektopaskali powoli zaczyna rosnąć. Biometr no poranku nie najlepszy, ale po południu już ma być obojętny i pozostawać bez wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr dzisiaj na ogół z zachodu momentami dość silny i porwisty, ostrzegają synoptycy, czyli obniży nam to odczuwalną temperaturę. W najcieplejszym momencie dnia powinniśmy zobaczyć 18 stopni na termometrach, podobnie będzie jutro. Nieco cieplej w sobotę do 21. No i pamiętajcie, zawsze warto mieć przy sobie parasol.
0: To czwartkowy poranek o tej porze. No to zapowiadamy kawę, być może kolejną i ploteczki.
1: Niech i tak będzie. Zapraszamy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
16: Radio Impuls.

0: to czwartkowy poranek, jest muzyka, jest kaweczka, jest ploteczka.
1: Tak jest, krótki przegląd ze świata show biznesu. Zaczynamy od Klaudii Halejcia, która wzięła ślub, a w oficjalnych rejestrach przedsiębiorców widnieje już jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. To jedyne takie przypieczętowanie w związku z jej długoletnim partnerem i ojcem ich córeczki.
0: A teraz Hollywood, Robert De Niro. 82-letni gwiazdor pojawia się na rzadkiej i publicznej randce ze swoją młodszą o 35 lat partnerką Tiffany Chen. Para od 5 lat trzyma się raczej z dala od błysku fleszy, ale tym razem dała się sfotografować na eleganckiej kolacji w Nowym Jorku.
1: I jeszcze głośny temat z rodziny Jolie i Pita. Ich córka Zachera podjęła decyzję o rezygnacji z nazwiska ojca. No to kolejny taki krok w rodzinie, który pokazuje, jak skomplikowane są ich relacje.
0: Hollywood jak zawsze pisze własne scenariusze, a my je przeglądamy. Kolejną porcję wieści, plotek i ploteczek usłyszycie jutro o tej samej porze.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwartek to kolejny dzień, gdy w naszym regionie przyda się parasol, a do południa lokalnie może nawet zagrzmieć. Poza tym uważajcie dziś na silny wiatr. Ma być porywisty do końca dnia. Może mieć prędkość nawet 50 km na godzinę. Termometry w Puławach i w Dęblinie mogą pokazać maksymalnie 16 stopni Celsjusza, ale nie poczujemy tego w pełni, bo odczucie ciepła obniżą nam właśnie wiatr i deszcz.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Narodowy Dzień Zabawy, więc mam informację o tym, że dobrze spędzony czas wolny jest ważny.
1: No to słucham, bo to brzmi jak coś lekkiego.
0: No tak, po trudnych chwilach na Roland Garros Iga Świątek na moment odłożyła rakietę i skupiła się na regeneracji.
1: No wiemy, że jest miłośniczką książek, więc pewnie kanapa i ciekawa lektura.
0: Tak obstawiasz? No to jest możliwy scenariusz, ale zrobiła coś, co długo miała na swojej liście marzeń. Poszła na Musical Week w Londynie.
1: Lista marzeń. Oby spełniła wszystkie. Trzymamy kciuki. Również za sukcesy sportowe.

0: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martę Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
9: Słuchasz.

0: To czwartkowy poranek. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 104 mecze zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii wystąpi aż 48 drużyn.
1: Jak się okazuje, dużo nowości pojawi się podczas tego mundialu, o czym opowiemy wam po 10:00. A o 10:00 zapraszamy wy punktualnie na wiadomości.
2: Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 11 dzień czerwca, na zegarach 10:00, czas na wiadomości.
11: Policjanci z Puław wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku z udziałem motocyklisty, do jakiego doszło we wtorkowy wieczór na ulicy Słowackiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni kierowca motocykla podczas wyprzedzania samochodu osobowego nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu i przewrócił się na jezdnię. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. 33-letniemu kierowcy auta nic się nie stało. Mundurowi prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić przebieg i przyczyny tego zdarzenia. Przy okazji apelują do motocyklistów o rozwagę na drodze oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów wyprzedzania. Zakończyła się rewitalizacja otoczenia cmentarza wojennego Balonna w Dęblinie. Miasto odebrało już oficjalnie wykonane prace, co oznacza finał inwestycji przy jednym z najważniejszych miejsc pamięci w regionie. W ramach zadania powstało nowe ogrodzenie o długości niemal 500 metrów, odnowiono zabytkową bramę i furtkę, a także zamontowano stylizowane oświetlenie przy drodze dojazdowej i parkingu. Dzięki temu teren zyskał bardziej uporządkowany i godny wygląd. Inwestycja kosztowała blisko 900 tysięcy złotych i w zdecydowanej większości została sfinansowana ze środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto. Przypomnijmy, że cmentarz Balonna to miejsce spoczynku żołnierzy różnych armii z czasów I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej z 1939 roku. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. W Puławach trwa Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina, poświęcona realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele samorządów, instytucji oraz przedsiębiorcy z obu krajów. Na miejscu jest nasza dziennikarka Julia Zagrajuk, która rozmawiała z organizatorami konferencji. Mówi Czesław Rola, prezes Stowarzyszenia Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej.
12: Ponad 2,5 tysiąca firm z polskim kapitałem albo w ogóle polskich. 300 firm to jest w ścisłej czołówce w ogóle ukraińskie. Także to nie jest tak, że tam nic się nie dzieje z polskiej strony. Ale biorąc pod uwagę potencjał Polski, możliwości, no to szkoda, że po prostu firmy nie analizują, nie przyglądają się. Nawet po to, żeby wiedzieć coś, żeby kiedyś, jak już będzie na przykład droga budowana z Żytomierza do Korostenia albo do Kijowa, żeby wiedzieć, z kim rozmawiać. I o czym.
11: Dziś drugi dzień konferencji w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jest jeszcze szansa, żeby do niej dołączyć.
12: Zapraszamy, jeśli ktoś jest zainteresowany współpracą z Ukrainą albo z samorządami czy instytutami. samorządami czy z firmami. Jeszcze można przyjść na naszą konferencję od godziny 10 do 16. Jeśli ktoś jest zainteresowany, posłuchać, zorientować się, co się dzieje w Ukrainie, jakie są możliwości, jakie potencjalne perspektywy są, to zapraszamy serdecznie.
11: My również będziemy dziś wracać do tego tematu w wydaniach Wiadomości Lokalnych. A na razie region za nami. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy.
13: 47 kg marihuany w puszkach z mandarynkami przejęli na stołecznym lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
14: Wartość przemytu to ponad 2 300 000 zł. Krzysztof Zasada teraz ze szczegółami. Krzysztof, jak celnicy wykryli tę kontrabandę?
15: Skontrolowali przesyłkę z Tajlandii i zgodnie z deklaracją w kilku pojemnikach z tworzywa sztucznego miało być 180 puszek z mandarynkową pulpą. Losowo wybrali 3 puszki i sprawdzili ich zawartość. W każdej z nich pod cienką warstwą owocowego miąższu natrafili na pakiety z suszem. Badania wykazały, że to marihuana. W sumie we wszystkich puszkach było 47 kg narkotyków. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Za ten przemyt grozi 20 lat więzienia.
13: Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. To spotkanie za 12 godzin. Oficjalnie rozpocznie mundial, który, panie panowie, potrwa do niedzieli 19 lipca.
14: Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Azteka w stolicy Meksyku, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
16: Dzień dobry, w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
13: No więc właśnie, Paweł w Meksyku, a prezydent Karol Nawrocki w niedzielę będzie w Waszyngtonie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.
14: On weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
11: W naszym regionie utrzymuje się ochłodzenie. To temperatura na poziomie 13-14 stopni, a według synoptyków możemy dziś liczyć na maksymalnie 16 oczek w Puławach i Końskowoli. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem, który może w porywach osiągać prędkość 50 km na godzinę. Niebo nadal jest zachmurzone, pada deszcz i lokalnie może zagrzmieć, ale późnym popołudniem będą szanse na to, że wyjrzy do nas słońce. Czwartkowy poranek, mundial się zaczyna, będzie się działo.
1: O czym trochę w tej godzinie oczywiście opowiemy.
11: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
11: Zapraszamy.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i nawet jeśli nie oglądacie na co dzień meczów, to mamy kilka takich wow informacji z turnieju.
0: Wśród debiutantów m.in. Uzbekistan, Jordania, Wyspy Zielonego Przylądka i Curaçao. Przypomnijmy, Polska tam nie zagra.
1: No to dobrze, taką ciekawostkę mamy. Na przykład taką, że FIFA dorzuca technologiczny skok. Zawodnicy mają mieć cyfrowe modele 3D tworzone przez AI, takie wiesz, awatary. Do tego systemy śledzące ruch w czasie rzeczywistym, VAR, który ma analizować spalone i faule z każdej strony, no.
0: A piłka też smart, przepraszam?
1: Z czujnikami współpracującymi z sędziami.
0: No to dobrze, że po boisku będą biegać jeszcze piłkarze w wersji klasycznej. Choć pewnie niektórzy będą mieli swoje podejrzenia.
2: Radio Impuls. Reklama. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Chłodno i wietrzne, a lokalnie nawet deszczowo albo burzowo. W ten czwartek pogoda w naszym regionie może zaskakiwać na różne sposoby. Temperatura jak na czerwiec niewysoka, do 16 stopni dziś w Puławach i w Nałęczowie. Za to wiatr będzie nas chłodził z dużym zaangażowaniem, pędząc nawet 50 km na godzinę. Na niebie nadal sporo chmur, ale możliwe, że jeszcze pod koniec dnia zaczną trochę ustępować i że nastąpią przejaśnienia.
2: Słuchasz Radia

0: już teraz ma on nieoczekiwaną gwiazdę, jak się okazuje.
1: Oficjalnie są trzy maskotki: Bielik, Łoś i Jaguar.
0: Ale kibice i media pokochali kogoś zupełnie innego. Axolotla, czyli ambystomę meksykańską. No ja przyznaję, musiałam sobie wygooglać, jak wygląda ta ambystoma. Urocza jest, no ale nie wiem, czy chciałabym pogłaskać.
1: No, ale to symbol Meksyku, jednego z gospodarzy turnieju, jednocześnie zwierzę, które w naturze jest dziś na skraju wyginięcia.
0: No, my mamy nadzieję, że ta rosnąca popularność jej pomoże, a nie zaszkodzi.
1: No to trzymamy kciuki, a przypominamy, u nas w Polsce mamy dzisiaj Dzień Rysia.
2: Radio Impuls.

0: Wiadomość od sklepu Biedronka.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: 11 dzień czerwca to czwartek, przypominamy, kto świętuje. Dziś dzień komornika sądowego, warto przypomnieć. Życzymy spokojnej pracy, życzliwych ludzi i jak najmniej powodów do pukania do czyichś drzwi. A jeśli chodzi o znane osoby, to niezapomniany Dr. House, czyli Hugh Laurie, obchodzi kolejne urodziny.
1: A swoje imieniny świętują Paula, Barnaba, Anastazy, także Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama.

0: 11 na zegarach, w kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, przed nami wiadomości.
1: Czujność dęblińskich policjantów doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kradzież. Podczas długiego weekendu funkcjonariusze zwrócili uwagę na kosę spalinową pozostawioną przy jednej z posesji. To wzbudziło ich podejrzenia, dlatego postanowili sprawdzić sytuację. W pobliżu zauważyli 43-letniego mieszkańca powiatu ryckiego. Mężczyzna tłumaczył, że wykonuje pracę na posesji, ale jego wyjaśnienia okazały się nieprawdziwe. W plecaku miał radioodtwarzacz i wymontowane głośniki, a pozostawiona kosa również była przygotowana do wyniesienia. Na miejsce przyjechała współwłaścicielka nieruchomości, która potwierdziła, że sprzęt należy do niej. Odzyskano skradzione mienie warte kilkaset złotych, a zatrzymany 43-latek odpowie teraz przed sądem za kradzież. Teraz dobra wiadomość dla świeżo upieczonych rodziców z gminy Opole Lubelskie. Samorząd uruchomił program Wyprawka dla Malucha, w ramach którego rodziny mogą otrzymać bezpłatny pakiet najpotrzebniejszych rzeczy dla noworodka. W skład wyprawki wchodzą m.in. pieluchy, kocyk, rożek, otulacz, śpiworek do spania oraz termometr bezdotykowy. Program skierowany jest do rodziców i opiekunów prawnych mieszkających razem z dzieckiem na terenie gminy. Żeby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka. Program obejmuje dzieci urodzone od początku tego roku. Natomiast ci, którym leży na sercu los małych zwierząt, mogą dołączyć do sobotniej akcji budowania domków dla jeży i wiewiórek. W tę sobotę w Puławach odbędzie się wspólne tworzenie schronień dla zwierząt pod opieką lokalnych społeczników z Fundacji Po Ludzku do Zwierząt. Przyjazna łapa. O szczegółach doczytacie na jej facebookowym profilu. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani umiejętności stolarskich. Wystarczą chęci, odrobina wolnego czasu i gotowość do pomocy. Podczas spotkania powstaną budki dla jeży oraz woliera dla wiewiórek, które pomogą zapewnić zwierzętom bezpieczne warunki do życia. A już w następną niedzielę, 21 czerwca, dziedziniec Pałacu Czartoryskich w Puławach wypełni się muzyką. Wszystko za sprawą drugiej edycji puławskiego festiwalu muzycznego Puła Wave, który odbędzie się w ramach pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej i obchodów 120-lecia miasta, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
2: Puławski festiwal muzyczny Puła Wave, szanowni państwo, to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów. Zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Szanowni państwo, poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych przed szeroką publicznością i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej.
1: Na scenie wystąpią m.in. Kacper Gołda, Ozaja Bracia Nikodem i Piotr Paśniccy oraz Puławska Orkiestra Dęta. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze przypominać. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny, a na razie region za nami, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych.
4: Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
3: Katarzyna Szymańska-Burginą.
5: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
4: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.
3: Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
4: Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznej oraz interesom prywatnym kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Hiszpańskie i katalońskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie.
3: To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata. Rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Tam jest Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Katalonski dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Vui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony.
1: Stopni Celsjusza pokazują teraz termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Wskazania mogą dziś wzrosnąć jeszcze o 3 oczka, ale możemy tego nie odczuć, bo do końca dnia będzie z nami jeszcze silny i porywisty wiatr. Mogą też powracać opady deszczu, ale im bliżej wieczora, tym większa szansa na przejaśnienia. Piątek zapowiada się już bardziej pogodny, z większą ilością słońca i mniejszą szansą na opady.
7: Czwartkowe przedpołudnie i Międzynarodowy Dzień Zabawy, to co, w planach jakieś planszówki, kino?
8: A może mecz o 21?
7: Rozumiem. Baw się dobrze, wy także. Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
8: i Marek Moc.
7: Do jutra. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: W czwartkowe popołudnie będzie z nami silny, porywisty wiatr, a synoptycy radzą też, by nie rozstawać się jeszcze z parasolami, bo chmury, które zasłaniają niebo nad naszym regionem, są deszczowe. Do 16 stopni dzisiaj w Puławach i w Karczmiskach. Pogoda może dziś zaskoczyć także pozytywnie, bo późnym popołudniem może wyjrzeć słońce. Słoneczny zapowiada się także piątek. Jutro powinno być mniej wietrznie i bardziej sucho.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impulse.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak?

0: okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Jest czwartek, 11 dzień czerwca, minęła godzina 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
13: Miał wozić pasażerów jak taksówkarz, ale z legalnym przewozem osób nie miał wiele wspólnego. W centrum Lublina inspektorzy transportu drogowego zatrzymali kierowcę oznakowanego auta, który, jak się okazało, działał poza przepisami. Podczas nocnej kontroli wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiadał wymaganej licencji, a jego pojazd nie figurował w rejestrze legalnych taksówek. Na tym lista nieprawidłowości się nie kończyła. Kierowca prowadził samochód mimo obowiązującego sądowego zakazu. Nie miał także wymaganych badań lekarskich i psychologicznych. W aucie brakowało również taksometru oraz systemu legalnej aplikacji przewozowej. Za stwierdzone naruszenia grożą mu wysokie kary finansowe, a złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów może skończyć się nawet 5-letnim pobytem w więzieniu. Inspektorzy przypominają, że samo oznakowanie samochodu nie oznacza jeszcze, że przewóz odbywa się zgodnie z prawem, dlatego jako pasażerowie taksówek bądźcie czujni. To są wiadomości Radia Impuls. Wracamy do Puław, gdzie trwa Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina. W Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkali się samorządowcy i przedsiębiorcy z obu krajów, by rozmawiać o współpracy i wspólnych projektach inwestycyjnych. Jak prowadzenie działalności w Ukrainie oceniają polscy przedsiębiorcy? O tym mówi Bartosz Furman, przedsiębiorca z branży logistycznej.
14: Jak teraz wygląda biznes w państwie ogarniętym wojną?
15: Jest niebezpiecznie. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Niektórzy o tym zapominają, u nas szczególnie za granicą rzeki Bug, że wojna dotyka nie tylko tereny przyfrontowe, ale i cały kraj. Rakiety regularnie spadają nie tylko na strefy przyfrontowe na wschodzie, na północy, na południu, ale też w samej stolicy, w Kijowie, czy blisko Polski, w Lwowie, w Jano-Frankiwsku, w Tarnopolu. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien strach, chociaż widzę, że ludzie i szczególnie na Ukrainie ludzie przezwyciężyli ten strach i starają się normalnie funkcjonować, na ile jest to oczywiście możliwe.
13: A jak z perspektywy wieloletniej współpracy wyglądają relacje między Polakami i Ukraińcami w biznesie? Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Tymczasem w Opolu Lubelskim szykują się 2 dni pełne koncertów, regionalnych przysmaków, zabytkowych samochodów i rodzinnych atrakcji. Tak zapowiada się tegoroczny Jarmark Opolski, który już w ten weekend odbędzie się w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. O szczegółach mówi Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultur.
16: Bo teraz jeżeli się przypatrzymy temu wszystkiemu, co funkcjonuje pod nazwą Jarmark Opolski,
0: To po pierwsze sama nazwa oczywiście wskazuje na to, że nie tylko jest to jarmark Opola Lubelskiego, ale jest to jarmark o Polski w znaczeniu takim, jak można powiedzieć w wykrzykniku, o Polski, czyli coś, co nas charakteryzuje pod względem tożsamości kulturowej.
13: Zarówno w sobotę, jak i niedzielę w Parku Miejskim trwać będzie drugi festiwal kwiatów. Szczegóły możecie przeczytać na stronie organizatora. Na razie tyle z regionu, przed nami kraj i świat.
3: Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób doświadczających mobbingu. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika w miejscu pracy. Kasper Wróblewski.
11: Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą, bo może to być przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób. Tak mówiła w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
16: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
11: A to zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. Zastrzeżenia do ustawy ma nie tylko opozycja, ale także kluby koalicyjne. Przed niecałą godziną większość ugrupowań złożyła swoje poprawki do projektu.
3: To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym makabrycznym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik ochrony zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Wywołało to furię. Reakcję na ten czyn opisze Bogdan Firmorka.
17: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci. By ich powstrzymać, służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
3: Kolumny pojazdów wojskowych napotkacie dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur. Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Apel w związku z tymi manewrami wystosował rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
18: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
3: Zwraca uwagę major Karol Frankowski.
12: Już wczoraj było nieco chłodniej niż przedwczoraj, a dzisiaj temperatura rzeczywiście spadła dosyć nisko, tak że może nawet niektórym być trochę zimno. No bo jeśli powiem, że dzisiaj w ciągu dnia po południu maksymalnie będzie 16 stopni Celsjusza, a obecnie na termometrach mamy tych stopni w okolicach 12-13, to rzeczywiście w porównaniu do tych 26, jakie mieliśmy na początku tygodnia, jest to mało. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali tu się nic praktycznie nie zmieniło, jedynie wiatr się wzmógł i teraz w porywach nawet do 50 km/h. Oczywiście to, co widać za naszymi oknami, czyli możliwe opady deszczu dzisiaj przez cały dzień, późniejszym popołudniem już więcej rozpogodzeń. Rozpoczynamy czwartkowe popołudnie na 97 i 2 FM, a w pierwszej godzinie o impresjach puławskich, czyli wystawie prac dzieci uczestników lekcji galeryjnych oraz kiedy relaks w parku wodnym w Puławach się rozpocznie. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Dziś mamy 11 dzień czerwca i w kalendarzu oprócz tego, że mamy święto wszystkich rysi, albo ryśków jak to woli, ale oczywiście chodzi o te wyjątkowe koty, to mamy także Międzynarodowy Dzień Zabawy. Czymże jest taki Międzynarodowy Dzień? Od taką zwykłą, fajną datą, którą możemy wykorzystać do tego, żeby trochę dłużej i częściej pobawić się z dziećmi? Otóż nie do końca, bowiem jedno na pięcioro dzieci w wieku od 2 do 4 lat nie bawi się w ogóle, zaznaczam, w ogóle z opiekunami w domu. 11 czerwca to jest właśnie taka data, kiedy to powstało to święto. Święto, które zostało w 1989 roku ustanowione na konwencji ONZ. I wtedy to po raz pierwszy uznano zabawę dla dziecka za prawo dziecka. Zatem nie tylko dzisiaj, ale na co dzień zwracajmy uwagę na to, jak często bawimy się z dzieckiem, czy przypadkiem zabawa nie robi się dla nas przymusem, czy przypadkiem dla świętego spokoju nie dajemy tableta, komputera, czy też telefonu komórkowego do tego, żeby dziecko się pobawiło, a my w tym czasie mogli zrobić coś innego. Jednak zabawa taka interpersonalna z dzieckiem to zupełnie inna historia. To jest dzisiaj taki dzień, żeby i pobawić się z dzieckiem, i przypomnieć sobie o tym, jak bawiono się z nami kiedyś, a nie odsuwano na bok. A nawet jeśli to szliśmy na świeże powietrze i potrafiliśmy znaleźć sobie jakieś zajęcie, nie siedząc przy komputerze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Dziś na pewno nieco chłodniej niż wczoraj i przedwczoraj. Ta temperatura tak sobie powolutku niestety gdzieś tam nurkuje w dół na termometrach dzisiaj maksymalnie. Do 16 stopni Celsjusza obecnie mamy ich 12-13. Niebo zachmurzone. Po południu, po 15 synoptycy zapowiadają, że trochę nam się to niebo zacznie przejaśniać. Niestety do tego czasu możliwe przelotne opady deszczu. Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, a na wiatrołapach tam nawet do 50 km na godzinę w porywach.
3: Słuchasz Radia Impuls.

końcem roku szkolnego kończymy nie tylko te przedmioty, których uczymy się w szkole, ale kończą się także tak zwane zajęcia pozalekcyjne, czy też zajęcia dla dzieciaków, które interesują się na przykład sztuką. I tak też jest z impresjami puławskimi, czyli wystawą prac dzieci uczestniczących w lekcjach galeryjnych. Od dzisiaj do końca czerwca prawie, bo do 29 w Atrium Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika będzie można oglądać i można już oglądać wystawy prac dzieci, które uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez cały rok szkolny w Puławskiej Galerii Sztuki. W tym roku tematem rysunków jest puławska impresja, czyli wrażenia związane z miastem. To jak dzieciaki widzą Puławy, tak je właśnie malują. Wiele szkół i wiele przedszkoli oczywiście bierze udział w tej wystawie. Gdybym chciał wszystkie wymienić, no to trochę czasu by to zajęło. Lekcje galeryjne, tylko przypomnę, od kilkunastu lat są stałym takim elementem edukacji artystycznej, podczas których to lekcje uczniowie poznają i współczesnych artystów, i twórczość, i być może właśnie dzięki temu wyłonią się wśród nich jacyś malarze, malarki lub inni artyści. Zapraszam do odwiedzenia ośrodka i oglądania tych wyjątkowych prac małych artystów.

Mam nadzieję, że pogoda w weekend dopisze, bo oprócz tego, że mamy mnóstwo ciekawych wydarzeń, naprawdę mnóstwo wydarzeń przeróżnej maści, no to też przypominam, że właśnie w najbliższy weekend, to jest 13 czerwca w sobotę, zostanie otwarty park wodny przy ulicy Hoke Bosaka w Puławach. Zaproszeni są wszyscy, jak zawsze. I uwaga, do dyspozycji jest 50-metrowa pływalnia, aquapark ze zjeżdżalniami oraz brodzik dla najmłodszych. Oczywiście czekamy też na wielki finał prac przy nowym wodnym placu zabaw. Wykonawca zapewnia, że nowa strefa powinna być gotowa dla Was na przełomie czerwca i lipca, zatem jeszcze w tym sezonie. Co ważne, park wodny będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 19, a dla osób korzystających wyłącznie z basenu 50-metrowego zostało uruchomione wejście godzinne codziennie od 8.30 do 9.30 z rana i wieczorem od 18 do 19. Przypomnę, że woda w basenie jest stale podgrzewana, co oczywiście wpływa na komfortowe pływanie. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach internetowych MOSiR-u. W najbliższą sobotę rusza park wodny przy Hoke Bosaka, aby tylko słonko przypiekało odrobinę.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
8: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Z Ace of Base kończymy pierwszą godzinę czwartkowego popołudnia. Za chwilę krótki blok reklamowy i o 13:00 zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
12: Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 11 czerwca, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
15: 32-latka podejrzana o kierowanie gróźb karalnych wobec byłego partnera i jego matki trafiła do tymczasowego aresztu. Kobietę zatrzymali policjanci z Opola Lubelskiego. Według ustaleń śledczych wcześniej wysyłała wiadomości i groziła pokrzywdzonym pozbawieniem życia. Gdy funkcjonariusze otrzymali informację, że zamierza przyjechać pod ich adres, podjęli interwencję. Podczas przeszukania samochodu 32-latki policjanci znaleźli nóż kuchenny. Kobieta usłyszała zarzut kierowania gróźb karalnych, a sąd na wniosek prokuratury i policji zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. 5 wynalazków, 5 złotych medali i kolejny międzynarodowy sukces naukowców Politechniki Lubelskiej. Badacze wracają z wystawy Euroinvent 2026 z najwyższymi wyróżnieniami za innowacyjne rozwiązania z różnych dziedzin techniki. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. inteligentny system wykrywania usterek hamulców wykorzystujący sztuczną inteligencję, zabezpieczenie antykradzieżowe motocykli odporne na zakłócenia sygnału GPS i GSM oraz modułowa turbina wiatrowa działająca niezależnie od kierunku wiatru. Złote medale zdobyły także przystawka zwiększająca możliwości transportowe rowerów oraz butelka do szybkiego napełniania przeznaczona dla sportowców. W tegorocznej edycji Euroinvent zaprezentowano ponad 600 wynalazków z całego świata. Natomiast w Puławach trwa Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina. Co o prowadzeniu działalności w Ukrainie mówią polscy przedsiębiorcy, którzy od lat działają na tamtejszym rynku? Bartosz Furman, przedsiębiorca z branży logistycznej.
16: W naszym biznesie my widzimy, co się dzieje, czy rynek się rozwija, czy nie, jako pierwsi. Dlatego, że w całym krwiobiegu ekonomicznym na samym początku jest logistyka. Jest to budowanie magazynów logistycznych, jest to transport i my widzimy to na Ukrainie, że w tym momencie ta logistyka się bardzo rozwija. W obwodzie lwowskim nie ma już wolnej ziemi pod budowę magazynów logistycznych, więc bardzo dużo się odbywa. My osiągamy jako spółka historyczne przychody na Ukrainie. W związku z tym raz, że dużo rosyjskich firm, które były obecne na Ukrainie w naszej branży, opuściło Ukrainę i mam nadzieję, że już nigdy więcej ich nie zobaczymy. Dodatkowo ten rozwój, budowa tych nowych obiektów daje nam dodatkowy impuls do działania.
15: Do tematu tej konferencji będziemy dziś jeszcze wracać. a u progu lata w regionie przybywa imprez plenerowych. W Puławach szykuje się druga edycja festiwalu muzycznego Puła Wave. Będzie to część pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej, który zaplanowano na trzeci weekend czerwca. W niedzielę na plenerowej scenie wystąpi wielu artystów, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
5: 2026 rok to druga edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w ramach drugiego pikniku księżnej Izabeli Czartoryskiej, organizowanego z okazji 120-lecia nadania praw miejskich Puławom. Tegoroczne muzyczne święto rozpocznie o godzinie 16 występ Puławskiej Orkiestry Dętej, założonej i działającej w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza Dariusza Domańskiego, instruktora Andrzeja Topolewskiego, ma na swoim koncie liczne koncerty tematyczne, m.in. z polskimi i światowymi hitami filmowymi oraz udział w festiwalach w kraju i za granicą.
15: A teraz przejdźmy do wydarzeń z kraju i ze świata.
6: Dziś, równo rok po brutalnym, śmiertelnym ataku na 24-letnią Klaudię w parku Glajza w Toruniu, ruszył proces w toruńskim sądzie okręgowym. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadł 20-letni Wenezuelczyk. Imigrant zadał doktorantce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Polka walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Po dwóch tygodniach zmarła. Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co ustalono w śledztwie przez ten rok?
12: Biegli zgodnie uznali, że mężczyzna był poczytalny, zarówno w chwili ataku, jak i podczas całego postępowania. Prokuratura oskarża dziś już 20-latka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wenezuelczyk nie odniósł się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatni rok spędził w areszcie, grozi mu dożywocie.
6: A teraz Bruksela. Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach, oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego opinia dotyczy odwołania, które złożyła komisji w reakcji na decyzję unijnego sądu. Uznał on, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. Katarzyna Szymańska-Borginą.
17: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
6: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem na Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to także był mecz otwarcia Mundialu w RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański.
18: Przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy. Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami. Oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani. Myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele. To ten pierwszy czynnik. Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
0: Trzynaście stopni na termometrze. Czy będzie ciepło dzisiaj? No, można by powiedzieć, że jeszcze się ociepli, jeżeli 3 stopnie do góry będzie oznaczało dla Was ciepło, bo takie też zapowiedzi są od synoptyków. Do 16 po południu, późnym popołudniem, przepraszam, bo już mamy popołudnie, może się pojawić na termometrach. Tak jak wspomniałem, teraz 13, może 14, w niektórych miejscach 12, ale cały czas w tych gdzieś rejonach temperatura sobie oscyluje. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali jedynie wiatr jest nieprzyjemny, bo dość silny, tylko w porywach na szczęście. Cały czas też możliwe przelotne opady deszczu, a po godzinie 15 już więcej rozpogodzeń. W kolejnej godzinie o jarmarku opolskim słów nieco więcej, bo zbliża się on coraz szybciej, oraz o utrudnieniach drogowych pod Lubelskim Zamkiem w związku z mistrzostwami Polski w squasha. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. No to wracamy na chwilę do Eurowizji, bo w sieci ujawniono oficjalne karty do głosowania polskich jurorów Eurowizji, obnażając pełny rozkład punktów przyznanych wszystkim krajom w finale. No i po raz pierwszy możemy bez anonimowości zobaczyć, jak poszczególni członkowie komisji oceniali konkursowe występy. No i wyszło na jaw to, na co czekali chyba wszyscy najbardziej. Wiemy już, kto i na jakiej pozycji umieścił Izrael. Dzięki komu mamy taką możliwość? Ano wszystko dzięki interwencji niejakiej Oli Szkodzińskiej, aplikantki adwokackiej i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie międzynarodowego prawa karnego, która po prostu złożyła wniosek o dostęp do informacji publicznej i uzyskała ona od oficjalnego zespołu informacji publicznej skany oryginalnych kart do głosowania polskiej komisji. I teraz tak, jak dokładnie prezentowały się pozycje Izraela na kartach poszczególnych członków polskiego jury? Na miejscu pierwszym najwyższa nota umieścił go Staś Kukulski. Na miejscu drugim Jasiek Piwowarczyk oraz Wiktoria Kida. Na miejscu trzecim Eliza Orzechowska. Na piątym Filip Kuncewicz. Na siódmym Maurycy Żółtański. I na ostatnim miejscu Izrael umieściła Wiktoria Gabor z najniższą notą. No więc dokumenty jasno pokazują, że to bardzo wysokie lokaty w rankingach Stasia Kukulskiego i Jaśka Piwowarczyka oraz Wiktorii Kidy zneutralizowały najniższą możliwą notę od Wiki Gabor i przez to zapewniły Izraelowi sensacyjne 12 punktów.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Spot, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może was zabraknąć.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
16: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
15: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
16: No, no.
17: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie.
18: Niebo zachmurzone, zachmurzenie duże i tak też będzie mniej więcej do godziny 15-16. Wtedy trochę więcej rozpogodzeń. Na termometrach obecnie w okolicach 13-14 stopni Celsjusza, na barometrach do 1000 hektopaskali.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już w ten weekend duże wydarzenie w naszym regionie, a im bliżej wakacji, tym więcej tych takich wyjątkowych, jednorocznych, powiedziałbym, odbywających się raz do roku wydarzeń, na które trzeba zwrócić uwagę, i takim wydarzeniem z pewnością jest Jarmark Opolski. 13-14 czerwca, a więc najbliższa sobota i niedziela, Park Miejski w Opolu Lubelskim, a tam w programie Etnopogłos, czyli wyjątkowe koncerty i konkursy, które będą prezentowały nowe brzmienia inspirowane tradycją. Opolskie smaki, to chyba wiemy, o co chodzi, Festiwal Kwiatów, Pradzieje się, czyli żywe lekcje historii i pokazy rzemiosła, Motolop, wystawa motocykli, klasyków i motoryzacyjnych pasjonatów, a na jarmarkowej scenie zagrają Dalena i Powianki, Żywiołak, Mitra i Gwiazda Wieczoru Łukasz Zagrobelny. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie na stronach internetowych jarmarkopolski.pl.
1: Radio Impulse.

0: Ci, którzy interesują się squashem, to na pewno wiedzą, że przecież od wczoraj w Lublinie aż do niedzieli trwają i trwać będą Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. Squash to coraz bardziej popularna dyscyplina, dlatego też pokazuje się ją coraz większej ilości osób. A żeby taką ilość osób większą zgromadzić, no to już nie sposób jest zrobić to w hali, jak można zrobić to na przykład na świeżym powietrzu. I tak też będzie w najbliższy piątek i sobotę. Te wszystkie ćwierćfinały, półfinały i finały będzie można obejrzeć na Placu Zamkowym w Lublinie. W związku z tym nastąpiły utrudnienia i teraz tak, pamiętajcie o tym, że utrudnienia w rejonie Placu Zamkowego już trwają, nie tylko w ten weekend będą trwały. Jeszcze przez kilka dni teren będzie częściowo wyłączony z ruchu i nie będzie możliwe parkowanie. Do najbliższego poniedziałku plac będzie częściowo zamknięty od strony Muzeum Narodowego, a ruch będzie odbywał się jednokierunkowo od ulicy Kowalskiej i Podwale w stronę Alei Tysiąclecia. Nie będzie natomiast możliwości przejazdu przez plac od strony Alei.
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Info.

0: Kolejną godzinę kończymy z grupą Sugar Babes About You Now. Za chwilę będzie godzina 14. Zapraszam po bloku reklamowym na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danio tutaj jest 100-krotka.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Jest czwartek, 11 czerwca, minęła godzina 14 w Radiu Impuls. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Prezydent Puław poinformował o zainicjowaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pod nazwą Stop Banderyzmowi. Wczoraj przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowano komitet, który utworzyli samorządowcy i społecznicy z Lubelszczyzny. Jak podkreśla prezydent Paweł Maj, celem tej inicjatywy jest sprzeciw wobec gloryfikowania ideologii oraz symboliki związanej z organizacją ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, a także przypomnienie i upamiętnienie ofiar zbrodni dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej. Autorzy projektu chcą, by do kodeksu karnego wszedł zakaz propagowania banderyzmu. Jednocześnie zaznaczają, że projekt nie jest skierowany przeciwko narodowi ukraińskiemu. Dotyczy oceny historycznych ideologii i zbrodni. Zgodnie z przepisami komitet ma 3 miesiące na zebranie wymaganej liczby podpisów, by projekt mógł trafić pod obrady Sejmu. Znamy rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów 3 placówek oświatowych w powiecie puławskim. Przez kolejne 5 lat Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie kierować Anna Baracz. Bez zmian pozostaje również dyrekcja zespołu szkół numer 2 w Nałęczowie. Funkcję tę nadal pełnić będzie Katarzyna Józefacka. Zmiana nastąpi natomiast w zespole szkół numer 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach. Z początkiem września stanowisko dyrektora obejmie Jarosław Zieliński, który zastąpi odchodzącego na emeryturę Krzysztofa Szabelskiego. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do gminy Ryki, gdzie władze pytają mieszkańców o zdanie na temat zapowiadanego remontu dworca kolejowego w Leopoldowie. Zamysł samorządu jest taki, by ten budynek zaczął pełnić zupełnie nową funkcję i żeby stał się siedzibą lokalnego centrum kultury. Żeby ocenić ten plan i zasygnalizować własne oczekiwania, można wypełnić anonimową, wirtualną ankietę. To również szansa na to, żeby wskazać inne potrzeby w zakresie kultury i ochrony lokalnego dziedzictwa. Link do ankiety znajdziecie na stronie Ryckiego Ratusza. A już w nadchodzący weekend w Opolu Lubelskim odbędzie się wydarzenie plenerowe, które powraca do miasta co roku. W jakim celu powstał Jarmark Opolski? Wyjaśnia Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury.
7: W pierwszej kolejności oczywiście chwalimy się tym, co mamy w regionie. Szczególnie w regionie Powiśla. Ciągle za mało na ten temat mówimy, a jest to przebogaty teren, jeśli chodzi o kwestie i kulturalne, właśnie i muzyczne, i pewnej aktywności społecznej, o której warto zawsze mówić. I dlatego skonstruowaliśmy program na 2 dni, ponieważ jest tego dość sporo.
6: Atrakcje dla całych rodzin potrwają przez sobotę i niedzielę, a w harmonogramie znajdują się zarówno koncerty, jak też zlot zabytkowych samochodów, czy wiele okazji do poznania lokalnych kulinariów. Jednocześnie w ten weekend w Opolskim Parku Miejskim odbędzie się również Festiwal Kwiatów. W tym wydaniu region na razie za nami. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i zagranicy.
8: Super nowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Ostateczny szlak zna Krzysztof Berenda.
9: Chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku, no i polecą w stronę Trójmiasta. Dokładnie ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, gdzieś około 10:10 maszyny przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, potem polecą w stronę Krakowa, żeby nad Wawelem pojawić się mniej więcej 10:35, zawrócą nad Łódź i nad tą Łodzią pojawią się jakoś 10:45.
8: Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Polski prezydent wybiera się w niedzielę do Białego Domu na zaproszenie amerykańskiej głowy państwa. Łączymy się z Michałem Radkowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Byłeś tam na konferencji ministra Marcina Przydacza. Jak będzie przebiegała wizyta Karola Nawrockiego w USA?
4: A głównym powodem wyjazdu prezydenta są 80. urodziny Donalda Trumpa. Te wypadają w niedzielę i właśnie tego dnia w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wtedy ma właśnie dojść do rozmowy obu przywódców. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że rozmowy będą dotyczyć
10: polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
4: I oczywiście, co wpisuje się we wspomniane bezpieczeństwo, obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Marcin Przydacz podkreślił, że zaproszenie na urodziny Karol Nawrocki dostał od Donalda Trumpa już w styczniu, jako jeden z nielicznych prezydentów z Europy.
8: Pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mundialu dopiero za 8 godzin, jednak kibice drużyny współgospodarzy Meksyku już są pewni wygranej z RPA. Przed Estadio Azteca w meksykańskiej stolicy rozmawiał z nimi Paweł Żuchowski.
11: Czy Meksyk jest gotowy na mundial? Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Kto wygra mecz? Meksyk 2-0. Meksyk 3-1. Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz? Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy, mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny.
5: Od 14 do 15 stopni na termometrach, 1000 hektopaskali na barometrach i w dalszym ciągu możliwe są gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Wiatr, ten silniejszy w porywach do 50 km na godzinę, a na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Późniejszym popołudniem możliwe przejaśnienia do zachmurzenia umiarkowanego. Do godziny 15 będę miał dla Was zaproszenie i przypomnienie o nadchodzącym pikniku rodzinnym z Puławskim Hospicjum oraz o Nocy Kultury w Końskowoli, która rozpocznie się już jutro. Do 17 natomiast wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Radio Impuls.

0: Dla jednych to dobra wiadomość, dla innych niezbyt, bowiem to właśnie od tego roku, od 12 sierpnia w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie, które ma ograniczyć stosowanie jednorazowych opakowań. Z czym? Z ketchupem, musztardą czy też majonezem. Chodzi o to, aby restauracje i bary stopniowo odchodziły od saszetek właśnie z tymi produktami, a nawet dżemem czy innymi takimi jednorazówkami. Wszystko to będzie zamieniane na rzecz dozowników i opakowań wielokrotnego użytku. Ja pamiętam, że swego czasu, kiedy pojawiły się te szybkie bary obsługi z hamburgerami, no to nie brakowało tak zwanych dobrych cioć, które potrafiły przyjść z własnymi butelkami i uzupełniać je właśnie z dozowników. No pewnie teraz to możliwe już nie będzie, tak samo jak i korzystanie z tych jednorazowych opakowań i saszetek z ketchupem, majonezem, cukrem czy dżemem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Po reklamie.
0: Na niebie zachmurzenie duże, możliwe jeszcze są gdzieniegdzie opady deszczu, ale im bliżej drugiej części popołudnia i wieczoru, tym zachmurzenie będzie nam się poprawiało do umiarkowanego. Już wtedy bez opadów deszczu, teraz jeszcze gdzieniegdzie może pokropić się, tak samo jak może powiać w porywach trochę silniejszy wiatr, jeśli chodzi natomiast o ciśnienie, tutaj bez zmian w okolicach 1000 hektopaskali.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Puławskie Hospicjum zaprasza na piknik rodzinny w najbliższą niedzielę o godzinie 15 na Plac Chopina. A wszystko to w ramach podziękowań za 1,5% podatku. Będzie Puławska Orkiestra Dęta, będzie zespół wokalno-taneczny MDK Dęblin, będzie Orkiestra Dęta gminy Końskowola, będzie Cyganeria oraz dzieci i młodzież z Puław. A gwiazdą wieczoru będzie Robert Rozmus. Poza tym loteria, symulator dachowania, piana party, przejażdżki konne, z rancza w Brzozach, zajęcie edukacji leśnej oraz animacje i zabawy dla dzieciaków. Zapraszamy serdecznie do Puław 14 czerwca. Wszystko rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do godziny 21. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Kilka dni temu mogliśmy cieszyć się z Nocy Kultury w Lublinie. To wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz naszej stolicy regionu. Teraz natomiast zapraszam Was na Noc Kultury w Końskowoli, bo w najbliższy piątek, 12 czerwca, czyli to już jutro, mieszkańcy Końskowoli, ale też i okolicy, będziecie mieli okazję uczestniczyć w takim wyjątkowym wydarzeniu, które łączy kulturę, historię i lokalne tradycje. Wszystko rozpocznie się o godzinie 17 na rynku w Końskowoli. Ta Końskowolska Noc Kultury to impreza, podczas której nie zabraknie i występów artystycznych, regionalnych smaków, ale też niezwykłej podróży po mniej znanych zakątkach miejscowości. No właśnie, szczególnym punktem programu będzie wspólny polonez, też wykonany przez mieszkańców gminy, a na uczestników będą czekać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. O godzinie 20 natomiast rozpocznie się spacer z przewodnikiem po nieoczywistych miejscach Końskowoli. No i będziecie mogli

0: 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, opolskie smaki, festiwal kwiatów, korowód, potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: zbliżamy się do godziny 15. Wtedy też zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls z regionu oraz z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 15 w Radiu Impuls, najwyższa pora na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
4: Blisko 50 milionów złotych otrzymają jednostki Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje, doposażenie oraz zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Największe wsparcie trafi do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, która otrzyma ponad 13 milionów złotych na budowę hali magazynowej i modernizację schronu. Nowa hala powstanie także przy Komendzie w Opolu Lubelskim. Dodatkowe środki otrzymają również komendy w Lubartowie, Puławach i Rykach. Część funduszy zostanie przeznaczona na szkolenia oraz współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie uruchomiono laryngologiczny ośrodek diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi. To miejsce, w którym w jednym punkcie połączono diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Nad chorymi czuwa zespół specjalistów, w tym laryngolodzy, logopedzi, audiolodzy i rehabilitanci. Terapia często rozpoczyna się jeszcze przed operacją i jest kontynuowana po zabiegu. Celem ośrodka jest pomoc pacjentom w odzyskaniu mowy, sprawności połykania oraz samodzielności w codziennym życiu. Mimo że w Ukrainie wciąż trwa wojna, współpraca gospodarcza między Polską a Ukrainą nie ustaje. O tym rozmawiano w Puławach podczas Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej. Przy okazji nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała Bartosza Furmana, przedsiębiorcę z branży logistycznej, jak z perspektywy wieloletniej współpracy wyglądają dziś relacje między Polakami i Ukraińcami w biznesie.
5: W relacjach polsko-ukraińskich bardzo dużo jest i emocji, i wspólnej historii. Jak to wygląda na takim poziomie ludzkim? Jak pan to odbiera?
6: Powiem szczerze, ja na Ukrainie jestem od 2013 roku i nigdy, przenigdy nie spotkałem się z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji mnie jako Polaka, jako obywatela Unii Europejskiej i chciałbym, żeby to pasowało w drugą stronę, żeby Ukraińcy w Polsce również nie spotykali się z dyskryminacją, dlatego że jesteśmy sąsiadami, jesteśmy partnerami i musimy budować właśnie ten sojusz przeciwko państwom wielkszym, potężniejszym z ambicjami mocarstwowymi, dyktatorskimi typu właśnie Rosja.
4: Do tego tematu jeszcze wrócimy. Muzyka ponownie zabrzmi na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach. Już 21 czerwca odbędzie się druga edycja Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puła Wave. O szczegółach mówi dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury z Dom Chemika Zbigniew Śliwiński.
7: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave, szanowni państwo, to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów. Zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Szanowni państwo, poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych, przed szeroką publicznością i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej.
4: Dodajmy, że wydarzenie będzie częścią pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej oraz obchodów 120. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Teraz oddalamy się od spraw regionalnych i sprawdzamy najnowsze doniesienia z kraju oraz z różnych zakątków świata.
8: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreaming. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Kasper Wróblewski, kto nie głosował za przyjęciem ustawy?
9: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie. I jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
10: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
9: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
8: Zgodnie z oczekiwaniami, sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dobre wieści dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Olej napędowy będzie tańszy o 6 groszy. 6 zł i 37 groszy. To maksymalna cena. Niestety maksymalna cena za litr benzyny 95 będzie wyższa niż dziś o 6 groszy. Wzrośnie do 5 zł i 98 groszy. Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Katarzyna Sobiechowska-Szuk teraz opowie o innych laureatach.
11: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
0: Na termometrach od 16 do 17 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Wiatr w porywach niestety cały czas silny, nawet do 60 km na godzinę. Na szczęście tylko w porywach. Zachmurzenie umiarkowane, już do wieczora raczej bez opadów deszczu. Przed nami do godziny 16 o wyprawkach dla najmłodszych mieszkańców Opola Lubelskiego oraz o zlocie zabytkowych samochodów grupy Spitfire w Nałęczowie w najbliższy weekend. O tym będziemy mówić do 16, a do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Oto przykład takiego podejścia do sprawy, kiedy mówimy coś za coś. Czyli owszem, mogę dać coś od siebie pod warunkiem, że będzie to w moim stylu i w moim klimacie. No cóż, złośliwi mogą się oczywiście przyczepić, ale umówmy się, że bez względu na to, czy to jest posiłek wegański, czy to jest posiłek klasyczny, taki mięsny, to jednak warto zwrócić uwagę na to, że Billie Eilish pomogła głodującym, bowiem pomogła sfinansować około 7 700 000 posiłków dla potrzebujących. No właśnie, jest jednak ten pewien haczyk, wszystkie były w 100% roślinne, ponieważ wokalistka od lat promuje weganizm i ograniczenie spożycia produktów od zwierzęcych. No i ktoś jeszcze może pomyśleć, że to na przykład jakaś reklama albo zmuszanie kogoś do zjadania tych roślinnych posiłków, choć umówmy się, że bez względu na to, czy roślinne, czy mięsne, szacunek Billie Eilish za takie sfinansowanie prawie 8 miliona posiłków dla potrzebujących się należy.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
9: Trochę cieplej nam się zrobiło od tych zapowiadanych przez synoptyków 16 maksymalnie stopni Celsjusza, no bo na termometrach możemy zobaczyć, że nawet było jest gdzieniegdzie 17. No i bardzo dobrze, choć ta temperatura no niestety im bliżej wieczora, tym będzie sobie spadała, ale to jest tak na razie w tych granicach. 16, 17, biometr według synoptyków mamy korzystny, jedynie silne podmuchy wiatru, to rzeczywiście tutaj jest ich moc do 50-60 km na godzinę, a ciśnienie cały czas niezmiennie w okolicach 1000 hektopaskali. Już za godzinę więcej na temat naszej prognozy pogody wieczorem, w nocy i jutro do południa.
0: Słuchasz Radia Impuls.

Nie od dzisiaj wiemy, że raczej ubywa nam obywateli niż przybywa. Społeczeństwo nam się starzeje i więcej będziemy mieli emerytów niż tych młodych, nowych obywateli państwa polskiego. No więc każdy sposób na to, żeby zachęcić i wspomóc młodych rodziców jest dobry. Taki pomysł jest już i będzie wdrażany w Opolu Lubelskim, bo to jest dobra wiadomość dla świeżo upieczonych rodziców. Samorząd uruchomił program Wyprawka dla Malucha, w ramach którego rodziny mogą otrzymać bezpłatny tak zwany pakiet najpotrzebniejszych rzeczy dla noworodka. Nie są to jakieś nie wiadomo co kosmiczne rzeczy, bardzo drogie, ale zawsze potrzebne. Na początek w skład wyprawki chodzi m.in. na przykład kocyk, pieluchy, rożek, otulacz, śpiworek do spania czy termometr bezdotykowy. Program oczywiście skierowany jest do rodziców i opiekunów prawnych mieszkających razem z dzieckiem na terenie gminy. No, żeby skorzystać ze wsparcia, należy tylko złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka. Program obejmuje dzieci urodzone od początku tego roku, zatem można się skusić, jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tym programie, a wasze dziecko za chwilę będzie kończyć na przykład pół roku.

0: propozycja dla fanów klasycznej motoryzacji. Tak jest. Niedawno mieliśmy jedną możliwość oglądania pięknych aut, potem drugą, teraz kolejna, a nie wiadomo jeszcze ile ich przed nami. Bardzo dobrze, pogoda dopisuje, więc można te piękne, starsze auta pokazywać na świeżym powietrzu. Tym razem to zlot grupy Spitfire. I już jutro, w piątek, 12 czerwca, organizatorzy zaplanowali prezentację klasyków na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w godzinach od 13.10 do godziny 14. Następnie auta przejadą do Janowca, a już w sobotę, dokładnie w sobotę, będzie można je oglądać między 12 a 14 w Nałęczowskim Parku Zdrojowym. Zapraszam wszystkich tych, którzy kochają motoryzację, ale tych, którzy nie mają na co dzień możliwości zetknięcia się z takimi pięknymi autami. Będzie można je pewnie dotknąć, ale niezbyt mocno, a i na pewno zrobić sobie fajną fotkę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionem.

0: zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Szagi, który prawie się wpasował w porę letnią, bo dzisiaj tak mało letnio bym powiedział, in the summertime, no ale pewnie będziemy powracać jeszcze do tej piosenki, bo przecież lato przed nami. Tak samo jak i godzina 16, podczas to której punktualnie 16 wybije czas na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls i już teraz na nie zapraszam.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 16, to jest Radio Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Na początek informacja dla kierowców jadących do Lublina. W rejonie Placu Zamkowego obowiązują czasowe ograniczenia w ruchu i nie można tam parkować. Utrudnienia są związane z Mistrzostwami Polski w squashu, które po raz pierwszy odbywają się w Lublinie. Na Placu Zamkowym powstał specjalny kort, na którym rozegrane zostaną półfinały i finały zawodów. Do początku przyszłego tygodnia ruch w tym miejscu odbywa się tylko w jednym kierunku, od ulic Kowalskiej i Podwale w stronę Alei Tysiąclecia. A teraz dobra wiadomość dla osób pobierających renty oraz wcześniejsze emerytury. Od czerwca wzrosły limity dodatkowych zarobków, dzięki czemu można dorobić więcej bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. O szczegółach mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12 400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat.
4: Przypomnijmy, że limity dorabiania są aktualizowane co 3 miesiące. Obecne stawki będą obowiązywać do końca sierpnia. Mieszkańcy Puław będą mogli w najbliższą sobotę zrobić coś dobrego dla dzikich zwierząt. Fundacja Po ludzku do zwierząt Przyjazna Łapa organizuje akcję wspólnego budowania schronień dla jeży i wiewiórek. Podczas spotkania powstaną domki dla jeży oraz woliera dla wiewiórek, które pomogą zwierzętom znaleźć bezpieczne miejsce do życia. Organizatorzy podkreślają, że udział może wziąć każdy. Nie są potrzebne ani specjalistyczne narzędzia, ani doświadczenie w pracach stolarskich. Wystarczą chęci, trochę wolnego czasu i gotowość do pomocy zwierzętom. A skoro mowa o społecznych inicjatywach w Puławach, to mamy również propozycję dla miłośników książek. W najbliższą sobotę przed Mediateką odbędzie się kolejna edycja Święta Wolnych Książek, czyli akcji wymiany przeczytanych już tytułów. Na uczestników czekać będą nie tylko regały pełne książek, ale także możliwość podzielenia się własnymi zbiorami. O szczegółach mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
6: Jest to świetna okazja do tego, aby uwolnić zalegające na półkach książki i znaleźć im nowego właściciela, dla siebie idealną lekturę na wakacje. Podobnie jak w ubiegłych latach, akcja będzie kontynuowana przez całe wakacje w budynku Mediateki.
4: Wymiana rozpocznie się rano i potrwa do popołudnia. W przypadku niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do budynku Mediateki. Organizatorzy przypominają, aby nie przynosić podręczników ani mocno zniszczonych książek. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
7: Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrowicz, o jakie nowe miejsca chodzi?
8: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem.
9: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów, na piknikach senioralnych, w wielu, wielu innych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
8: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. zdecydowany. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co piąta apteka w Polsce.
7: Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich. Krzysztof Zasada.
10: Chodzi o zakłócenia działania systemów przesyłu gazu i prądu czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działania lub prowokacje przeciwko obiektom w państwach bałtyckich. Tak mówi szef MSW Władysław Kondratowicz. Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wspierać funkcjonariuszy służb. Podstacje elektryczne, gazowe, porty, mosty, to wszystko jest nam niezbędne jako krajowi. Tak mówił szef resortu Roberta Skaunas.
7: A dlaczego według Wilna Rosjanie mieliby się dopuszczać prowokacji?
10: Chodzić ma o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie i osłabienie chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miałyby być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.
7: Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę czwartego meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku, licencjonowaną przewodniczką Agnieszką Kimlą.
11: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma czwartego meczu jest w umysłach Meksykanów.
12: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
11: Miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. Czwarty mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
12: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
11: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, w 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
7: A oby było więcej epokowych bramek.
0: Przejaśnienia nam się pojawiły na niebie, ale wiatr cały czas silnie wieje w podmuchach, nawet do 60 km na godzinę. Na szczęście im bliżej wieczora, tym te podmuchy będą słabły do naprawdę prawie już niewyczuwalnych. Na barometrze w okolicach 1000 hektopaskali, jeśli chodzi o temperaturę, no bo to jest ważne, to mamy obecnie w okolicach 16-17 stopni Celsjusza i to jest już maks, chyba tu się już nic nie zmieni w prognozach, a co dalej w pogodzie za kilkanaście minut o tym w wydłużonej prognozie. W ostatniej godzinie czwartkowego popołudnia powiemy o święcie wolnych książek w Puławach oraz o puławskiej akcji budowania domków dla jeży i wiewiórek. Do 17:00 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

Historia podrzuca nam co chwilę różne ciekawostki, no i tylko od nas zależy, jak bardzo w nie uwierzymy. No, jedne okazują się naprawdę wyssane z palca, inne mogą być dużo, dużo prawdziwsze. Tak jak ta dotycząca tego, jak to pogorszyły się relacje na linii Związek Radziecki-Chiny swego czasu. A jednym z powodów pogorszenia tych relacji podobno miał być sposób, w jaki przewodniczący Mao potraktował wizytującego Chiny Nikitę Chruszczowa w latach 50. Wówczas przywódca Chin zaprosił przywódcę Związku Radzieckiego na spotkanie w swoim prywatnym basenie, co teraz nikogo by nie dziwiło, wręcz nawet by to było bardzo miłe. Ale niestety pan Nikita Chruszczow nie umiał pływać, a wiedział o tym Mao. Radziecki przywódca czuł się upokorzony, brodząc w basenie i obserwując swobodnie pływającego Mao. Mało tego, istnieje zdjęcie, na którym widać, jak Nikita Chruszczow ma jeszcze specjalną taką, no nie oponkę, ale takie kółko, wiecie, no żeby się nie utopić. Nie wiem, na ile jest to prawdziwe zdjęcie, no ale wygląda, jakby było prawdziwe. Oczywiście dodając, że z jednej i z drugiej strony ochroniarze Nikity Chruszczowa pilnowali, aby nic się mu nie stało. No cóż, w ten sposób można się pokłócić o ważne sprawy przez głupią

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
8: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
10: Zapraszam na wydłużoną prognozę pogody w Radiu Impuls. Mamy to popołudnie takie nie za zimne, nie za ciepłe, choć do 20 kilku stopni jeszcze dużo nam brakuje. A jak wieczorem? Wieczorem temperatura będzie sobie spadała, żeby w nocy najniżej osiągnąć nad ranem w okolicach 10 stopni Celsjusza. Niestety w nocy również możliwe przelotne opady deszczu, bardziej nad ranem w tej części nocy. Później znów taka chwila przerwy, jakieś zachmurzenie umiarkowane i znów możliwe opady deszczu, a nawet i burze w ciągu dnia przed południem i po południu. Temperatura jutro maksymalnie do 20 stopni Celsjusza z ciśnieniem lekko powyżej 1000 hektopaskali i ze słabym wiatrem.
0: Słuchasz Radia Impuls.

Najbliższą sobotę mam propozycję dla miłośników książek. Staramy się promować czytelnictwo i cieszy nas to, gdy przybywacie na tego rodzaju wydarzenia. Licznie Święto Wolnych Książek, bo o tym mowa. Najbliższą sobotę to bezpłatna wymiana książek. Przynieś lub zabierz i dziel się z innymi, krótko mówiąc. Przygarnij książkę, która czeka na ciebie i nic nie kosztuje. Zaprasza na to wydarzenie Mediateka w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 2. W domowych biblioteczkach znajdują się na pewno różne publikacje. Do jednych wracamy regularnie, a inne przepadły gdzieś nam nie wiadomo gdzie i leżą zakurzone. Dlatego przed wejściem głównym do mediateki, oczywiście jeśli pogoda pozwoli, jeśli nie, no to akcja zostanie przeniesiona do budynku. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w tym Święcie Wolnych Książek od godziny 9 do godziny 15.

0: Jeśli ktoś ma trochę wolnego czasu w najbliższą sobotę i chciałby pomóc małym zwierzakom, no to jest ku temu okazja, bowiem w sobotę w Puławach odbędzie się wspólne tworzenie i budowanie takich domków, schronień dla zwierzaków pod opieką Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa. Wszystkie szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu tejże właśnie fundacji, gdzie, o której godzinie i tak dalej, ale organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani umiejętności stolarskich, wystarczą dobre chęci, no i trochę właśnie wolnego czasu w sobotę. Podczas spotkania powstaną i budki dla jeży oraz taka specjalna woliera dla wiewiórek, które pomogą zapewnić zwierzakom bezpieczne warunki do życia. Zatem zapraszam na facebookowy profil do Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, tam wszystkie szczegóły sobotniego spotkania.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy.

0: Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca!
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: klimacie fajerwerków i Purple Disco Machine żegnam się z wami i dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Ściskam i pryskam, do usłyszenia, mówi Wojtek Bednarczyk. Cześć. A już za chwilę 17, oczywiście najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
13: Voltaren!
14: Ból!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
18: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową. Po reklamie.
19: No i właśnie minęła 17, czas na najnowsze wiadomości. Zaczynamy od regionu.
20: O potencjale inwestycyjnym między Polską a Ukrainą rozmawiano podczas Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej w Puławach. Jak podkreślają organizatorzy, choć za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna, ukraińska gospodarka nadal funkcjonuje, a przedsiębiorcy i samorządowcy już dziś przygotowują się do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
21: I po prostu będziemy namawiali polskie firmy. Nie czekajcie, bo system przetargów działa. Tam biorą udział w tym Turcy, Rumunii, Holendrzy. Oni wygrywają te przetargi, dostarczają pomidory do przedszkoli, do szkół, jakieś wyposażenia, jakieś remonty, kwestie budowlane. To wszystko się dzieje. To nie ustało. Powtarzam, Ukraina żyje i się rozwija. Żeby wziąć to pod uwagę, teraz jest taki moment, który będzie decydujący dla dalszych losów polskiej współpracy gospodarczej z Ukrainą.
20: Czesław Rola, prezes Stowarzyszenia Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, dodaje, że konferencja w Puławach jest częścią szerszego cyklu spotkań odbywających się po obu stronach granicy.
21: Będziemy wszystkie materiały z konferencji udostępniać każdemu, kto będzie chciał to zobaczyć, przeczytać. Będziemy przekazywali przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, RP. To samo będzie na Ukrainie, czyli to wszystko, o czym mówimy dzisiaj, to jest bardzo bogaty i bardzo ciekawy materiał do zastanowienia się.
20: a teraz przenosimy się do gminy Ryki, gdzie mieszkańcy mogą współdecydować o przyszłości jednego z lokalnych obiektów. Chodzi o dworzec kolejowy w Leopoldowie, który w najbliższych latach może przejść metamorfozę. Samorząd planuje remont budynku i rozważa utworzenie w nim centrum kultury. Zanim jednak zapadną ostateczne decyzje, władze chcą poznać opinię mieszkańców. W specjalnej ankiecie można wskazać swoje pomysły dotyczące przyszłego wykorzystania obiektu, a także potrzeby związane z życiem kulturalnym i ochroną lokalnego dziedzictwa. Wyniki konsultacji mają pomóc w określeniu kierunku dalszych działań. Przed nami jeden z największych plenerowych weekendów w Opolu Lubelskim. W Parku Miejskim odbędzie się Jarmark Opolski, który połączy koncerty, prezentacje lokalnych produktów i atrakcje dla całych rodzin. O tym, co przygotowali organizatorzy, mówi Marek Krakowski, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury.
0: Będzie dużo się działo i jak co roku zapraszamy wszystkich do Opola Lubelskiego na Jarmark Opolski. W tym roku nowa edycja i nowe wydanie i też dużo nowych atrakcji. Dwa dni naszych uroczystości, naszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa i będzie to, można powiedzieć, weekend pełen atrakcji. Będą tu i kulinaria, i trochę muzyki, i kultury i też będzie można nawiązać do tej historii, tradycji i tej polskiej, i tej naszej regionalnej.
20: Przez cały weekend w Parku Miejskim będzie można również odwiedzić Festiwal Kwiatów. To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe. Bogdan Zalewski.
1: Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na rolę tych badań wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
22: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
1: Dziś zaczynają się warszawskie spotkania teatralne. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
23: Dzień dobry,
1: Kasiu. Hasło?
23: Hasło tegorocznej edycji to przełomy. Osobiste, polityczne, artystyczne, ale też przełomy pokoleniowe czy emocjonalne. Widzowie będą mogli zobaczyć 16 głośnych spektakli. Będą teatry z Polski i goście z zagranicy.
24: Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Avignonie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
23: Mówi jedna z kuratorek festiwalu, reżyserka Julia Cholewińska. Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca będą gościć u siebie dwa stołeczne teatry, dramatyczne i studio. Spektakl baletowy, szekspirowski Sen nocy letniej, to najnowsza produkcja opery wrocławskiej. Ma być opowieścią o wewnętrznych pragnieniach i o dochodzeniu do prawdy. Premiera pojutrze. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun The Social Reckoning. To kontynuacja nagrodzonego trzema Oscarami The Social Network z 2010 roku. Tym razem Marka Zuckerberga gra Jeremy Strong, a film skupia się na śledztwie, które ujawniło negatywny wpływ Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków i na roli tej platformy w rozpowszechnianiu dezinformacji. Premiera filmu w październiku.
19: Czwartkowy wieczór w Puławach to raczej przejaśnienia, ale też i możliwe przelotne opady deszczu. Nocą będzie raczej pochmurno i deszczowo. Temperatura minimalna wyniesie 11 stopni, a jutro w ciągu dnia maksymalnie 19. Jak będzie wyglądał weekend na Lubelszczyźnie, o tym powiem nieco później w naszym programie. No i właśnie nastąpił ten moment, kiedy mówimy, otwieramy program po godzinach. To jest czwartek, 11 czerwca. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobrej Zabawy. I właśnie takiej życzy Wam Łukasz Tymków, który melduje się teraz przed mikrofonem.

0: Czasem sięgamy po różne wydarzenia z historii. No i dzisiaj właśnie mijają 64 lata od słynnej próby ucieczki ze słynnego więzienia Alcatraz, z którego właściwie nie było takiej możliwości. No i kiedy o tym mówię, to mam nadzieję, że dzisiaj nie macie aż tak ciężko, żeby opuścić miejsce pracy i podążać w stronę domu. A żeby złapać odpowiedni klimat, już za chwilę Ina i Daddy Yankee.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Jak już Mariusz informował nieco wcześniej na naszej antenie, startuje Mundial. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się bez udziału Polaków, no i bez udziału Dariusza Szpakowskiego, który nie będzie komentował meczów w ramach Mundialu. Mniejsze o pana Dariusza, ja cieszę się w sumie, że nasza reprezentacja w tym roku nie będzie zmuszała nas do stosowania wyższej matematyki, no i oczywiście oglądania meczu otwarcia, meczu o wszystko, a potem o honor. Czyli krótko mówiąc, ze względu na piłkę nożną w tym roku raczej nadciśnienie nam nie grozi. Mało tego, zaproponuję wam chwilę muzycznego relaksu, więc już za moment Marcel Romanow.

0: Remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen. Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

Mówiłem wam, że dzięki temu, że nie występujemy na mundialu, nie trzeba będzie stosować wyższej matematyki. A matematyka powinna kojarzyć się z arkuszem kalkulacyjnym. I tutaj Polacy mają naprawdę sporo osiągnięcia. O tym nieco więcej będziemy mówili po 18:00. I zostając w klimacie związanym z liczbami, powiem wam też o tym, że zero jest bardzo ważne, a zwłaszcza jego ustawienie. A już za chwilę wiadomości.

0: Reklama.
1: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie programu Po godzinach, minęła 18, zaczynamy wiadomości.
3: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach.
4: Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci.
3: Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą zbyt daleko i taka nadregulacja sprawi, jego zdaniem, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
4: Tyle Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
3: A według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia MiCA w sprawie kryptowalut.
4: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
3: Zawiera ona przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Polski konsulat w stolicy Meksyku apeluje do polskich kibiców, aby stosowali się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion wyruszyli wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudnić zapowiedziane protesty.
4: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał Paweł Żuchowski.
6: Na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
7: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
6: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
7: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
6: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
7: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
3: A pierwszy gwizdek meczu otwarcia o 21:00.
4: Naszego czasu w Meksyku będzie wtedy 13:00. Ubrany w tatarski strój.
3: Otoczony hałaśliwym orszakiem.
4: Jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny.
3: Od kupców domaga się haraczu.
4: A widzów uderza buławą. Na szczęście.
8: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż Lajkonik rozdaje to szczęście buławą. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No, trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
2: Do końca dnia już raczej bez deszczu na Lubelszczyźnie, w szczególności w Puławach, ale na termometrach nad ranem zaledwie 11 stopni. Jutro warto mieć za sobą parasol, bo w pierwszej części dnia możliwy będzie deszcz. Przejaśnienie mają pojawić się po południu, a termometry wskażą maksymalnie 20 stopni w Puławach. Czwartek, 11 czerwca, no i to jest dobra wiadomość, bo przecież jesteśmy już po godzinach, a to oznacza, że jutro piątek i wystartuje kolejny weekend. Poza tą dobrą wiadomością będzie też sporo dobrej muzyki. Łukasz Tymków, zapraszam. Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Impuls.

0: No to bierzemy się teraz za matematykę, dokładniej za arkusz kalkulacyjny, czyli popularny Excel. Jak się okazuje, Polacy są całkiem dobrzy w te klocki, bo w światowych zawodach, które zazwyczaj pod koniec roku mają miejsce, zdobywamy regularnie czołowe miejsca. Kilka lat temu nasza rodaczka menedżerka zajęła 4. miejsce, a w 2024 3. i brązowy medal w tej dziedzinie zdobył Jakub Pomykalski. I tu całkiem dobrze będzie pasowało angielskie słowo excellent, czyli wspaniale.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kto słuchał wczoraj, to pewnie pamięta, że mówiłem o tymczasowej pracy w roli kowboja. Pojawia się coraz więcej tego typu ogłoszeń. Sprawą pracy wakacyjnej i tymczasowej zajmują się również bardzo poważne portale związane z ekonomią. I w jednym z nich natknąłem się na tytuł "Poszukiwani pracownicy sezonowi, stawki z kilkoma zerami". No i tutaj powiem wam, że bardzo ważne, żeby te zera były po prawej za cyfrą większą niż jeden, no i po kropce, a nie po przecinku. A u nas po przecinku reklamowym pojawi się wielki hit lat 90. w nowej wersji.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę.

0: pogoda na weekend. To będzie jeden z tematów po 19. No i skoro mowa o weekendzie, to w pewnym sensie będę wam chciał pomóc w wyborze tego, co na grilla. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.

0: zależności od sklepu. Biedronka. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no...
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Po reklamie.
6: Przed nami kolejne wiadomości. To jeszcze tylko poinformuję, że właśnie minęła 19.
7: Kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów.
8: Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 52-latka. On przeszedł operację.
7: Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec.
8: Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
9: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej. Grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: Natanku, byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
8: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych.
7: Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
10: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek już zlikwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszyn. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszyca, jak i z Synerkomu, ze spółki powiedzmy córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
11: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
10: To by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
8: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
7: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalń, które będą fedrować najdłużej.
8: Po emocjonującej końcówce, niestety porażka naszych siatkarzy 2-3 ze Słowenią.
7: W drugim meczu Ligi Narodów, przypomnijmy, wcześniej biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
8: A jutro zmierzą się z Japończykami.
6: Zgodnie z obietnicą sprawdzamy, jak będzie wyglądała sytuacja na Lubelszczyźnie w weekend. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, po południu przejaśnienia i maksymalnie na termometrach 20 stopni w Puławach. W sobotę zdecydowanie lepsza pogoda, choć z możliwymi przelotnymi opadami deszczu i chwilami ze słońcem, a termometry wskazywać będą bardzo podobne wartości jak jutro. Lekkie ochłodzenie ma przyjść w niedzielę. Lubelszczyzna będzie podzielona na dwie strefy. Północną z deszczem i bez przejaśnień i południową z przelotnym deszczem i z przejaśnieniami. Słuchajcie programu po godzinach. Mamy 11 czerwca. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj też są imieniny Anastazego, Barnaby, Pauli oraz Feliksa. No to wszystkiego najlepszego ode mnie, również tym, którzy dziś się urodzili. No to może coś w prezencie ode mnie, czyli Łukasza Tymków, który jest z wami do 21.
12: Radio Impuls.

0: Obiecywałem, że pomogę wam w wyborze czegoś na grilla, bo zbliża się weekend. Nie wiem, jak to się dzieje, ale znany serwis społecznościowy podsuwa mi dzisiaj propozycję w stylu, jak wybrać kiełbasę na grilla. Oczywiście wiadomo, dobrze jest sprawdzić skład, a są nawet też już do tego aplikacje, które porównują produkty. Wystarczy zrobić zdjęcie takiej kiełbasy. No więc na pytanie, jaką wybrać, odpowiadam, taką jak lubicie. No i na szczęście w kwestii muzyki u nas macie pełen komfort, bo ona jest u nas jaka?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może was zabraknąć.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!

0: się aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Po reklamie.

0: Weekend za pasem, wakacje się zbliżają, to taki naturalny czas, kiedy lubimy podróżować. I był sobie taki pan, który lubił podróżować i to bardzo daleko i nie do końca wiedział gdzie. I nazywał się James Cook. I w 1770 roku, dokładnie 11 czerwca, dopłynął do Wielkiej Rafy Koralowej. No i ponoć dzięki temu udało się potem królowi Karolowi kupić królowej Karolinie korale koloru koralowego. A u nas za chwilę prawdziwa perła muzyczna, Vanessa Paradis.
1: Radio Impulse.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: Pamiętacie ulicę Sezamkową? Tam zawsze na końcu odcinka jakaś literka sponsorowała dany odcinek. Oczywiście nie finansowo, tylko tak sobie mówili. No to następną godzinę będzie sponsorowało pewne zwierzątko futerkowe. O kogo chodzi? Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.
0: W czwartkowy wieczór minęła 20. Czas na wiadomości.
8: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
9: Nowelizacja zawiera przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia.
8: Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
9: Zdaniem Karola Nawrockiego właśnie ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
10: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
9: Prezydent, przypomnijmy, zawetował również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów.
8: A jednak się rozszerza i to coraz szybciej.
11: Międzynarodowy Zespół Naukowców potwierdził prawdziwość danych wskazujących na coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Obalił zeszłoroczne twierdzenia koreańskich naukowców, którzy we wcześniejszych obserwacjach dopatrywali się błędu.
9: W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
11: Ubiegłoroczne doniesienia wywołały poważne poruszenie i wręcz spór, gdyby się potwierdziło, oznaczałyby rewolucję w kosmologii. Koreańczycy wskazywali, że system pomiaru odległości we wszechświecie w oparciu o jasność tzw. supernowych typu 1a jest nieprecyzyjny. Nowe analizy pokazały, że to oni się mylili. Pozostajemy więc przy obecnym obrazie, w którym za coraz szybsze rozszerzanie wszechświata odpowiada tajemnicza ciemna energia. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co to jest, ale mogą szukać jej dalej, tak jak do tej pory, a po doświadczeniach najnowszych analiz może nawet skuteczniej.
8: Meksyk przed meczem inaugurującym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W pierwszym spotkaniu gospodarze zmierzą się z RPA.
9: W Mexico City jest Paweł Żuchowski i jego gość Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju.
12: Wielkie emocje, w zasadzie już odliczamy do tego spotkania. Dzisiaj w stolicy Meksyku wielkie święto.
13: O tak, odliczamy dosłownie minuty do wielkiego meczu, który będzie o naszej 13:00, tak w Polsce o 21:00, no, żeby wszyscy mogli oglądać. Dzieci mają wolne, nie ma szkoły w mieście Meksyk, urzędy mają wolne, ludzie mają siedzieć w domu i oglądać mecz.
12: Czyli pierwszy gwizdek już wkrótce, mieszkańcy stolicy Meksyku, o, przygotowani do kibicowania.
13: Przygotowani jak najbardziej, ubrani w koszulki reprezentacji i no i trzymamy kciuki za Meksyk.
0: Do końca dnia już raczej bez deszczu na Lubelszczyźnie, w szczególności w Puławach, ale na termometrach nad ranem zaledwie 11 stopni. Jutro warto mieć za sobą parasol, bo w pierwszej części dnia możliwy będzie deszcz. Przejaśnienie mają pojawić się po południu, a termometry wskażą maksymalnie 20 stopni w Puławach. Przed wiadomościami mówiłem o pewnym zwierzątku futerkowym. Ta zagadka rozwiąże się już niedługo. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że mamy czwartkowy wieczór 11 czerwca, a w programie Po godzinach jest z wami Łukasz Tymkuk.

0: Było w znanym wierszyku, proszę państwa, oto miś. Ale my bierzemy na warsztat dzisiejsze święto nietypowe, czyli Dzień Rysia. Międzynarodowy Dzień Rysia, dodajmy. Ma nam dać raz do roku szczególną możliwość, żeby nagłośnić problem tego gatunku, który pomimo tego, że jest ściśle chroniony przez wiele lat, wciąż nie jest w stanie odbudować pożądanej liczebności. Natomiast bez względu na to, czy ktoś wspiera przyrodników, czy nie, no to w tym dniu jakoś tak od razu przypomina się słynne zdanie, że wszystkie ryśki to fajne chłopy. A u nas już za chwilę artysta o pseudonimie Dziki, gdyby tłumaczyć go z angielskiego, czyli Savage, czyli tak naprawdę Roberto Zanetti. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Paliwo, wiadomo, nie zatanie. No i jeszcze ten ślad węglowy, więc być może będzie rewolucja w lotnictwie, bo jedna z firm już skonstruowała prototyp elektrycznego samolotu. Maszyna ma mieć zasięg 800 km na jednym ładowaniu i będzie mogła lecieć z prędkością 400 km na godzinę z 9 osobami na pokładzie. Także za kilka lat, kto wie, może polecimy na wakacje samolotem na baterię. Gdyby ktoś chciał naładować te życiowe, no to zaraz w tym pomożemy. Pojawi się u nas Andy Dust i słynna Zokaria. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na sekundkę cofniemy się o 26 lat, bo w 2000 roku, 11 czerwca, na rynku głównym w Krakowie 2000 trębaczy wykonało w południe hejnał mariacki i tym samym ustanowili rekord Guinnessa. Jesteśmy już prawie 9 godzin po hejnale, a to oznacza, że po 21 całe mnóstwo informacji, które są bardzo ważne i dotyczą naszego regionu. Przed Wami wieczór reporterów i dziennikarzy, a ja dziękuję za uwagę. Łukasz Tymków, do jutra.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, w kalendarzach 11 czerwca, czas na wiadomości.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej otwarte
6: w Mexico City na słynnym Estadio Azteca. Piłkarze gotowi.
5: Zapewniali już w teledysku słyszanej przed chwilą na żywo piosenki Shakiri Die Die.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready too!
6: W tej wielkiej imprezie organizowanej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
5: weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
6: Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna.
5: Polaków, przypomnijmy, niestety nie zobaczymy w grze mundialowej w tym roku. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane.
6: Wkrótce ogłosimy datę i miejsce jego podpisania, oznajmił amerykański przywódca.
5: Dodał, że zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran zostały odwołane.
6: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034.
5: Te propozycje przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję.
6: Kluczowe dla nas interesy są chronione, cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotykają. Przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich.
5: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski?
20: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
4: W Puławach będzie pogodna z niewielkim zachmurzeniem i suchym powietrzem. Temperatura spadnie do około 12 stopni, a wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Jutro w Puławach słonecznie z lekkim zachmurzeniem w godzinach popołudniowych. Temperatura wzrośnie do około 24 stopni Celsjusza, a wiatr pozostanie słaby. Po 21 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.

0: inspektorzy transportu drogowego w Lublinie zatrzymali kierowcę, który, jak się okazało, jedynie udawał legalnego taksówkarza. Podczas nocnych kontroli w centrum miasta zwrócili uwagę na oznakowany pojazd. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiadał wymaganej licencji na przewóz osób, a jego taksówka nie figurowała w oficjalnym wykazie. To jednak nie wszystko. Kierowca prowadził samochód mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami. Nie miał też aktualnych badań lekarskich i psychologicznych. Sam pojazd nie był wyposażony w taksometr ani w system legalnej aplikacji przewozowej. Kierowcy grożą wysokie kary administracyjne, a za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 5 lat więzienia. Inspektorzy podkreślają, że samo oznakowanie auta nie gwarantuje legalności przewozu i warto zwracać na to uwagę.
1: Radio Impuls. Check it out, check it out.

Budowa drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Lubartowem przekroczyła pół metek. Zaawansowanie prac sięga obecnie 55% na liczącym około 23 km odcinku każdego dnia. Pracuje blisko 400 osób. Trwają roboty ziemne, drogowe i mostowe, a wykonawca intensywnie układa kolejne warstwy nawierzchni. Docelowo powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą pod trzeci pas ruchu, a także mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt i drogi dojazdowe. Nowa trasa połączy Lublin z Lubartowem jako część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Inwestycja warta niemal 1 400 000 000 zł ma zostać zakończona w drugiej połowie 2027 roku. Po jej oddaniu podróż przez tę część regionu będzie szybsza i bezpieczniejsza.

0: Reklama.
1: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Stare Miasto w Lublinie przejdzie kompleksową rewitalizację. Umożliwi to unijna dotacja w wysokości ponad 7,5 miliona złotych przeznaczona na odnowienie historycznego centrum. Największe zmiany czekają plac po Farze. Pojawi się tam nowa nawierzchnia, oświetlenie i zieleń, a pozostałości dawnego kościoła farnego zostaną odpowiednio zabezpieczone. Odnowiony zostanie również plac Rybny. Miasto planuje poprawić wygodę poruszania się po Starówce, zwłaszcza dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Przebudowane mają zostać fragmenty trasy między Bramą Krakowską a Bramą Grodzką. W planach jest także nowy, multimedialny, koziołkowy szlak Legend. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze tej jesieni, a cała inwestycja potrwa do roku 2028.
1: Radio Impuls.

0: 21 czerwca dziedziniec Pałacu Czartoryskich w Puławach wypełni się muzyką. Wszystko za sprawą drugiej edycji Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puła Wave, organizowanego w ramach pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej oraz obchodów 120-lecia miasta. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a do udziału zaprasza Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
1: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave, szanowni państwo, to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Szanowni państwo, poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych, przed szeroką publicznością, i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Kierowcy korzystający z ekspresowej 17 powinni zdjąć nogę z gazu. Działa tam już nowy, odcinkowy pomiar prędkości. System został uruchomiony na trasie między Chrząchówkiem a Markuszowem i obejmuje ponad 10-kilometrowy odcinek drogi. Przypomnijmy, że na tym fragmencie S17 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Z dróg przenosimy się teraz do Puław. Prezydent miasta Paweł Maj poinformował o powstaniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Komitet został zarejestrowany przy Sejmie przez samorządowców i społeczników z Lubelszczyzny. Autorzy projektu chcą wprowadzenia do kodeksu karnego zakazu propagowania banderyzmu oraz upamiętnienia ofiar zbrodni dokonanych na Polakach podczas II wojny światowej. Podkreślają przy tym, że inicjatywa nie jest wymierzona w naród ukraiński, lecz dotyczy oceny historycznych ideologii i wydarzeń. Aby projekt trafił pod obrady Sejmu, komitet musi w ciągu 3 miesięcy zebrać wymaganą liczbę podpisów. Tymczasem w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina, poświęcona realizacji wspólnych projektów dotowanych ze środków unijnych. Jak podkreślają organizatorzy, choć za naszą wschodnią granicą wciąż trwa wojna, ukraińska gospodarka nadal funkcjonuje, a przedsiębiorcy i samorządowcy już dziś przygotowują się do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
1: Będziemy namawiali polskie firmy. Nie czekajcie, bo system przetargów działa. Tam biorą udział w tym Turcy, Rumunii, Holendrzy. Oni wygrywają te przetargi, dostarczają pomidory do przedszkoli, do szkół, jakieś wyposażenia, jakieś remonty, kwestie budowlane. To wszystko się dzieje. To nie ustało. Powtarzam, Ukraina żyje i się rozwija. Żeby wziąć to pod uwagę, teraz jest taki moment, który będzie decydujący dla dalszych losów polskiej współpracy gospodarczej z Ukrainą.
0: Czesław Rola, prezes Stowarzyszenia Non-Profit Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej, dodaje, że konferencja w Puławach jest częścią szerszego cyklu spotkań odbywających się po obu stronach granicy. Przy okazji nasza reporterka Julia Zagrajuk zapytała Bartosza Furmana, przedsiębiorcę z branży logistycznej, jak z perspektywy wieloletniej współpracy wyglądają dziś relacje między Polakami i Ukraińcami w biznesie.
2: W relacjach polsko-ukraińskich bardzo dużo jest i emocji, i wspólnej historii. Jak to wygląda na takim poziomie ludzkim? Jak pan to odbiera?
3: Powiem szczerze, ja na Ukrainie jestem od 2013 roku i nigdy nie spotkałem się z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji mnie jako Polaka, jako obywatela Unii Europejskiej i chciałbym, żeby to pasowało w drugą stronę, żeby Ukraińcy w Polsce również nie spotykali się z dyskryminacją, dlatego że jesteśmy sąsiadami, jesteśmy partnerami i musimy budować właśnie ten sojusz przeciwko państwom większym, potężniejszym z ambicjami mocarstwowymi, dyktatorskimi typu właśnie Rosja. Ja jako Polak czuję się bardzo komfortowo na Ukrainie

umiejętność połączenia tego, co swojskie, z różnymi elementami natury, przyrody, ekologii i muzyki. Można powiedzieć, że kiedyś był taki program przy muzyce o sporcie. W tym przypadku będzie przy muzyce o naturze, o historii, o tym wszystkim, co tworzy naszą swoistość, naszą tożsamość i przedstawia naszą kulturę jako wielobarwną i pokazującą, że mamy naprawdę niesamowicie dużo do zaoferowania. Bo teraz, jeżeli się przypatrzymy temu wszystkiemu, co funkcjonuje pod nazwą Jarmark Opolski, to po pierwsze sama nazwa oczywiście wskazuje na to, że nie tylko jest to jarmark Opola Lubelskiego, ale jest to jarmark opolski w znaczeniu takim, jak można powiedzieć w wykrzykniku, opolski, czyli coś, co nas charakteryzuje pod względem tożsamości kulturowej. W pierwszej kolejności oczywiście chwalimy się tym, co mamy w regionie, szczególnie w regionie Powiśla. Ciągle za mało na ten temat mówimy, a jest to przebogaty teren, jeśli chodzi o kwestie i kulturalne, właśnie i muzyczne, i pewnej aktywności społecznej, o której warto zawsze mówić. I dlatego skonstruowaliśmy program na 2 dni, ponieważ jest tego dość sporo. Po pierwsze, jeśli chodzi o sobotę. W sobotę w Parku Lubomirskich w Opolu Lubelskim chcemy przedstawić takie 4 elementy. Element muzyczny, czyli etnopogłos. Jest to formuła skierowana do zespołów z całej Polski, które będą prezentowały różne odmiany folku. A jury będzie wybierało tych, którzy są w tym roku najlepsi i dostaną z tego tytułu nagrody, a potem będzie koncert Daleny i Żywiołaka. Tych, którzy siedzą w klimatach folkowych, wiedzą doskonale, co to są za wykonawcy. Natomiast rzeczą też ciekawą jest to, że kiedy się robi takie badania społeczne na temat słuchalności muzyki, to można śmiało zaryzykować, że około 1,5 do 2 milionów Polaków to są świadomi słuchacze folku, ale nieświadomi to jest co najmniej 3 razy tyle. Można śmiało powiedzieć, że około 5-6 milionów słucha folku. Ja powiem tak, jeszcze bym przebił tą liczbę, dlatego że folk wyrasta z naszej tradycji ludowej i każdy, czy to Lipkę, czy to Czerwoną Jarzębinę, czy to i Hola, każdy sobie gdzieś tam nuci i zna te melodie. A etnofolk jest tylko przypomnieniem tych tradycji muzycznych w nowej formule. I do tego dajemy historię, czyli grupy rekonstrukcyjne, które będą pokazywały bogactwo tego, co działo się w kulturze Rzeczypospolitej Polskiej w wiekach minionych. I to wszystko okrasimy dobrą kuchnią, bo tutaj znowu chcemy wykluczyć fast food i pokazać, że zdrowa polska tradycyjna kuchnia jest smaczna i łakoma nie tylko dla dojrzałych, ale tak samo dla tych, którzy rozglądają się za frytkami. My proponujemy zamiast frytek na przykład placek ziemniaczany. A jak powiedziałem, wszystko to będzie się odbywało w naturalnej scenerii Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy już od godziny 10 w sobotę. Natomiast niedziela też będzie dla Was. I tu od godziny 12 po mszy świętej po korowodzie zaczyna się niedzielna część, która będzie bardziej skoncentrowana na tych elementach Powiśla właśnie, tego co mamy w ofercie naszego regionu. Dlatego będą występowały zespoły takie jak Powiśloki, ale też przyjedzie zespół z Ukrainy, Jarynka i Kitka, to jest zespół z kolei z Macedonii. Więc będzie też kolorowo i międzynarodowo w niedzielę. Wszystko to też będzie urozmaicone pięknem samym w sobie, ponieważ i w sobotę, i w niedzielę będzie 2. odsłona Festiwalu Kwiatów. Więc szczególnie panie zapraszam.

0: zapraszam na Festiwal Kwiatów. Wiem, że panie lubią to, co śliczne i pachnące, a to jest właśnie to, samo w sobie. Festiwal Kwiatów. Na koniec niedzieli z kolei zagrają dwa zespoły. Gdański zespół Mitra, który będzie troszeczkę łączył takich nastrojów folkowych i rockowych. I na koniec pan Łukasz Zagrobelny, znany, nie trzeba reklamować. Więc dwa dni festiwalu, dwa dni jarmarku opolskiego, który będzie wypełniony wszystkim tym, co powinno bawić i cieszyć i najmłodszych, i najstarszych. Zapraszamy.
1: Dla kogo to wszystko? Czy trzeba być mieszkańcem Opola Lubelskiego, żeby móc przyjść na jarmark i z niego skorzystać?
0: Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście mieszkańców Opola Lubelskiego zapraszamy serdecznie, tak żebyście państwo sobie zaplanowali od rana do późnej nocy. Natomiast ci, którzy będą mogli dojechać, dla nich będziemy mieli sporo miejsc parkingowych, proszę się nie martwić. Z całej okolicy, z całego regionu i z Powiśla i z Zawiśla, czyli ci, którzy chcą gdzieś tam z województwa mazowieckiego, gdzieś z województwa świętokrzyskiego przyjechać, bardzo serdecznie zapraszamy do Opola Lubelskiego, gdyż ono jest bardzo ciekawie położone. W gruncie rzeczy jest to taki punkt na mapie, do którego jest blisko naprawdę dojechać przez most w Kamieniu i blisko jest dojechać z południowych rubieży województwa mazowieckiego. Wszystkich, którzy chcą przez dwa dni odpocząć w klimatach tego, co jest dobre, ludowe, folkowe, staropolskie, zapraszamy. I bez względu na to, z jakiej odległości przyjedziecie, czy z Ustrzyk Dolnych, czy ze Szczecina, będziecie zadowoleni.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: W kalendarzu czwartek 11 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
4: W Mexico City na legendarnym Estadio Azteca mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Witamy, Czarku.
5: Witam serdecznie.
4: Czy można powiedzieć, że w pierwszym dniu mundialu historia zatacza koło?
5: Jak najbardziej, można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze sobie powtóreczki mundialowej nie robił, to przypomnę rok 2010, stadion Soccer City w Johannesburgu i pierwszy afrykański mundial, spotkanie RPA z Meksykiem. Wtedy było 1-1. Nawet Shakira na otwarcie się zgadza. Dzisiaj na szczęście nie ma za to wuwuzeli, czyli pewnie pamiętacie, długich trąbek wydających dźwięk przypominający stado szerszeni. Oj tak, nie da się tego zapomnieć. Dzisiaj faworytem wydają się Meksykanie.
4: Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Michał Dobrołowicz jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Jak to nowe rozwiązanie ma działać w praktyce?
6: Dobry wieczór. Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
7: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
6: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
4: Pojutrze w Krakowie 18. odsłona Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie rozstawionej na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
8: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności i że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18.30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba.
3: Noc w Puławach zapowiada się spokojnie i pogodnie z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura obniży się do około 12 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby północno-wschodni. Jutro w Puławach dominować będzie słońce, jedynie po południu pojawi się nieco więcej chmur, maksymalnie około 24 stopni przy słabym wietrze. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z naszą muzyką, którą wybraliśmy specjalnie dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: I...
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.